0: Patrole policji przy szkołach to po serii ataków nastoletnich nożowników. Wstrząs w kopalni Budryk na Śląsku. Górników ewakuowano na powierzchnię. Na koniec żonkilowy Marsz Nadziei, który przeszedł ulicami Krakowa. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali w środę w Ostrołęce i wczoraj pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku w sierpcu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
2: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
1: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
3: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
1: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
0: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób. Ewakuowani górnicy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W nocy w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ordontowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Jak ustalił nasz reporter, służby zareagowały błyskawicznie. Pracowników ewakuowano na powierzchnię. Wstrząs nie miał skutków na dole. Nikt nie ucierpiał. Wydobycie na jednej ze ścian jest jednak wstrzymane. Kopalnia Budryk w Ordontowicach należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Będą domagać się sprawiedliwości w sądzie. KPR Ruch Chorzów, dziewięciokrotny mistrz Polski w piłce ręcznej kobiet, przygotowuje pozew sądowy przeciwko miastu. Szczypiornistki zostały pozbawione możliwości trenowania we własnej hali w Chorzowie. Straciliśmy na tej decyzji 10 milionów złotych. W tym sezonie nie mogliśmy wystawić seniorskiego zespołu w rozgrywkach, mówi prezes klubu Krzysztof Zioło.
4: Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic z Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozwoju, grać w Chorzowie i trenować. To jest przestępstwo dla mnie.
0: Miasto chce większej kontroli nad publicznym finansowaniem spółki, dlatego wypowiedziano umowę.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Żonkilowy Marsz Nadziei przeszedł ulicami Krakowa. To w geście solidarności z podopiecznymi hospicjum Świętego Łazarza. Marsz poprzedziła kwesta prowadzona przez młodzież. Na zakończenie na plantach przy krakowskiej kurii uczestnicy zasadzili 3000 żonkili.
6: Przyszliśmy tutaj, aby wesprzeć, a także pomóc, że jesteśmy z nimi.
7: Nie dzieli nas wiek i sadzimy te żonkile i wspieramy.
6: Czuję, że robię coś dobrego.
8: Co roku jesteśmy na kwestach, po prostu złapałam takiego bakcyla.
9: Mamy opaski ze żonkilami.
10: Jest takim radosnym wydarzeniem, które symbolizuje naszą solidarność, naszą troskę o chorych. Bierze w nim udział bardzo dużo młodych ludzi.
0: Dodawała Renata Połomska z hospicjum Świętego Łazarza. Wiosną, gdy zakwitną żonkile, 30 raz rozpocznie się akcja Pól Nadziei.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: A my rozpoczynamy przedweekendowy, bo już piątek, program poranny w Radiu Plus.
12: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
11: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
12: Zapraszamy do 9:00. Teraz Police, Every Breath You Take.

0: Rike Poveri, mama Maria na antenie Radia Plus. Marii nie widzę, jest Jan, Ludwik, Piotr, Przepełk, Sara, Sybilla, Wincenty, Dionizy, Dionizusz?
1: No? Dionizjusz, tak.
0: Dionizjusz. Ginter, Guncerz, Gunter, to już mówiłam.
1: I Bożydar jeszcze jest. I Atanazja i Arnold. Wszystkiego najlepszego.
0: Dzisiaj dzień znaczka pocztowego i rozpoczyna się tydzień pisania listów. Jak nie macie do kogo napisać list, można do siebie samego.
1: Można do nas napisać, do radia też.
0: A też, poprosimy.
1: Z przyjemnością odbierzemy, przeczytamy. Obchodzą urodziny aktor Krzysztof Stroiński.
0: Ryszard Rynkowski, piosenkarz, kompozytor, pianista, aktor.
1: Meksykański reżyser, scenarzysta i producent Guillermo del Toro.
0: I Steve McQueen, brytyjski reżyser i scenarzysta filmowy.
1: I Zygzak McQueen. A to innego dnia. 11 minut po godzinie 6 i czas na...
0: bajkę?
1: Tak, autka przecież. 11 po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza.
3: Na czym polega walka Chrystusa ze złem? Ta walka polega na przejęciu duszy, na zawładnięciu duchową stroną człowieka. No właśnie, i tutaj pytanie do mnie: na kim ja polegam? Czy w swoim życiu duchowym, czy w swoim wewnętrznym przeżywaniu rzeczywistości polegam tylko na sobie? Czy to moją podstawą jest Pan Bóg, jest wiara w Niego, jest ścisła relacja z Nim? Jeśli polegam na Jezusie, to wtedy mam dobry fundament i mogę z tymi przeciwnościami złymi, duchowymi walczyć. Warto jednak zadać sobie pytanie: na czym ja polegam? W kim pokładam nadzieję?
4: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: wszystko, czego dziś chcę.
16: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
20: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Rozpoczyna się tydzień pisania listów. Do 15 października będzie można usiąść, przysiąść, napisać, a jak się komuś spodoba ta stara forma korespondencji, no to można się zapisać. Jest taka grupa na Facebooku, Stare Konie Piszą Listy.
1: O.
0: No.
1: Do kogo?
0: No, do siebie też, między innymi, mam nadzieję. Zresztą nie wiem, ale może warto zajrzeć i się dowiedzieć, no bo to fajna, myślę, że fajna inicjatywa.
1: Koń do kobyły, a kobyła do konia.
0: No nie, no nie, no co ty, no stare konie, że duszą można być starym koniem na przykład.
1: No można, tak.
0: Czyli robić rzeczy, których już nikt nie robi albo zapomniał, że się
1: takie
0: robi.
1: Takie konserwatywne trochę,
0: bierzesz
1: dawne.
0: Pióro, na przykład piórem skrobiesz, wiesz, musisz kaligrafować.
1: A właśnie, to się jak,
0: no. Pomyśleć o tym, że ktoś, odbiorca musi to jakoś ładnie przeczytać, tak?
1: No to prawda.
0: No, także fajnie jest, sama chyba napiszę list.
1: A wiesz, że są bardzo popularne warsztaty kaligrafii, które uczą cierpliwości, no też ładnego pisania i to by się nadało do tego, żeby list do kogoś napisać później
0: właśnie
1: w tym stylu.
0: Ja zauważyłam, że ostatnio nawet jak krzyżówki rozwiązuję, to już te litery jakieś takie rozlazłe są, bo ręka nie wyrobiona. No, kiedyś człowiek pisał dużo, to była wyrobiona i pięknie szło.
1: Ale rozczytujesz się, bo ja czasem też na Bazgrze zakupy do sklepu
0: i
1: nagle patrzę do jeden produkt, nie wiem co to jest, no kto to pisał.
0: Ale to widzisz, to dobrze, że jeszcze piszemy normalnie, bo niektórzy te emotikionki robią. Tam ciasteczko narysują, czy tam torebkę cukru, ale to więcej wymaga chyba jednak zachodu. No dobrze, 26,5 minuty po 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, piszemy złotą czcionką, piątek, 9 października.

0: propos pisania, tym razem nie listów, ale wierszy. Wczoraj Nagrodę Nobla dostała poetka kanadyjska Anne Carson.
1: Ja przepraszam, ale trochę byłam zdegustowana tym wyborem.
0: No, znasz ją?
1: Nie, ale że poetka, no.
0: No poetka, no czasem są poeci nagradzani.
1: Ale kto teraz poezję czyta?
0: No właśnie o to chodzi, żeby czytać, no. Ale chciałem, bo czytam, że ona się dowiedziała o tej nagrodzie, jak była w Islandii. I co tam robiła?
1: No.
0: Słuchała wiatru. Więc zapowiadamy...
1: Słuchaj wiatru w polu, znaczy
0: słuchamy,
1: szukaj.
0: Zapowiadamy prognozę pogody.
1: Ale czekaj, bo ja dzisiaj, bo koty mam takie, że one rano muszą nawet ten balkon, więc otwieram ten balkon, a tam takie... że koty uciekły do łazienki.
0: No właśnie. Posłuchajmy za chwilę o wietrze. Posłuchajmy, jak deszcz dzwoni jesienny, skoro już przy poezji jesteśmy.
1: I to są te dobre strony jesieni, na które czekaliśmy cały czas. O akcji jeszcze opowiemy, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
2: Reklama.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
2: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
3: Wiosna, wiosna.

0: 20. Zwyciężczyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen Elina Świtolina.
1: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Żonglerowe marsze znów przeszedł ulicami Krakowa. To w ramach 30. akcji Pola Nadziei organizowanej przez Hospicjum Świętego Łazarza. Przy dźwiękach orkiestry wolontariusze w charakterystycznych żółtych koszulkach przeszli sprzed barbakanu na planty przy krakowskiej kurii, gdzie zasadzili 3000 żonkili.
2: Przyszliśmy tutaj, aby wesprzeć, a także pomóc, że jesteśmy z nimi.
3: Nie dzieli nas wiek i sadzimy te żonkile i wspieramy.
2: Czuję, że robię coś dobrego.
4: Co roku jesteśmy na kwestach, po prostu złapałam takiego bakcyla.
5: Mamy opaski ze żonkilami.
6: Jest takim radosnym wydarzeniem, które symbolizuje naszą solidarność, naszą troskę o chorych. Bierze w nim udział bardzo dużo młodych ludzi.
1: Mówiła Renata Połomska z Hospicjum Świętego Łazarza, patronem medialnym akcji. Jest, jak zawsze, Radio Plus. Monika Piątkowska wzywa Łukasza Gibałę do debaty. Kandydatka na prezydenta zaproponowała liderowi sondaży otwartą debatę dziś o 17 na Rynku Głównym. Zaproszenie skierowała również do mediów i zdaniem dziennikarza powinni mieć możliwość zadawania pytania obojgu kandydatom. Piątkowska przedstawiła też własne pytanie do Gibały.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
1: W Krakowie pochmurno i ciemno, na termometrach tylko 9 stopni. W ciągu dnia więcej słońca, choć niewiele cieplej, maksymalnie do 14. Warunki biometeo są korzystne, może jednak mocniej pawiać.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Za 26 minut będzie 7, a to poranek piątkowy. Rozpoczynamy nowy dzień.
10: A o czym myśli Tomek od samego rana?
9: Dziś trochę poważniej, ale sytuacja napięta jest w szkołach. O tym za kilka minut.

0: to Blondie na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Nożownicy w szkołach, strach rodziców, patrole policji przed placówkami i pytanie o to, jak zabezpieczyć szkoły. Czy już niedługo do szkoły będzie się wchodzić jak na lotnisku? Przez bramkę wykrywającą niebezpieczne przedmioty, kładąc tornister na taśmy, prześwietlając prace domowe, czy biorąc na wyrywkowe kontrole przy tablicy, a z płynów tylko minimalna ilość oleju w głowie. Bo buty to już teraz trzeba zdejmować, żeby zmienić obuwie. Miejmy nadzieję, że nas nie zastraszą, ale jak już trzeba będzie przejść przez bramki bezpieczeństwa, niech dalej też będzie jak na lotnisku. Niech zostają marzenia, a dzieci na skrzydłach niech lecą wysoko i bezpiecznie.
1: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
1: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Reklama.

0: za 5,5 minuty będzie godzina 7 w Radiu Plus.
1: A skoro już mówiliśmy o wczorajszej literackiej Nagrodzie Nobla, to będziemy wspominać naszą polską sprzed lat.
0: No to posłuchajmy, Artur Moczarski, wszystko wyjaśnisz. 9 dzień października mamy w kalendarzu.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 9 października 1920 roku generał Lucjan Żeligowski, pozorując niesubordynację wobec naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, zajął Wilno i okolice. Tego dnia w roku 1980 Czesław Miłosz otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Znakomity poeta, który po wojnie był m.in. attaché kulturalnym ambasady w Paryżu, znał tamtejszą bazylikę Saint-Denis, gdzie spoczywa wielu królów Francji. Swoją nazwę zawdzięcza ona świętemu Dionizemu, który około 250 roku po Chrystusie przybył z Italii nad Sekwana jako jeden z kilku biskupów wysłanych przez papieża Fabiana, by ewangelizować Galię. Kapłani pogańskich kultów, tracąc wpływy, poszli na skargę do rzymskiego namiestnika, a ten w administracyjnej gorliwości kazał ściąć misjonarzy na wzgórzu, które dziś nazywamy Montmartre, dosłownie wzgórzem męczenników. Dziś na nim wznosi się Bazylika Sacré-Cœur. Na grobach biskupów powstało opactwo świętego Dionizego, a w bazylice przez całe stulecia w skarbcu przechowywano nie tylko relikwie i cenne przedmioty liturgiczne, ale także insygnia koronacyjne królów Francji.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: O, takie tango o poranku. O, już nóżki chodzą, rączki chodzą, wszystko chodzi, tak jest.
1: Ale energia. Musisz jeszcze posiedzieć do dziewiątej, przepraszam.
0: I róża w zębach i lecimy. No dobrze, przepraszam, ale jakoś mnie porwało to tango manamowe na antenie Radia Plus.
1: Pamiętaj, że do tanga trzeba dwojga, jak śpiewała konkurencyjna ekipa. Ale my teraz skupiamy się na wiadomościach, bo już siódma się zbliża. Najważniejsze z nich i prognoza pogody też będzie.
2: Reklama.
3: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Kraków.
1: Zabił woźną i ranił dwie osoby. Dziś decyzja sądu w sprawie 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Tymczasem służby badają wątek internetowego wyzwania. Premier zwołał specjalną naradę. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś sąd zdecyduje o przyszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł-Nowinę. Ranił trzy osoby, 37-letnia woźna nie przeżyła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak wyglądały te ostatnie godziny i co dalej z 15-latkiem?
2: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów, pobrano mu też krew do badań. O jego przyszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
3: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
2: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyżkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
4: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
5: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
6: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
2: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
1: To był Jakub Krzyżak. Przypomnijmy, to kolejny atak na Mazowszu. Wcześniej w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
7: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole-Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
8: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, z zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
7: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości, mówiła rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
9: Gdzieś krąży w sieci jakaś informacja i my to wszystko bardzo skrupulatnie weryfikujemy.
7: Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Areszt z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji. To decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działania na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie cen paliwa przed wyborami w 2023. Straty wynoszą 4 miliardy złotych.
10: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji, mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
11: W kwotach od 500 tysięcy do miliona złotych, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
10: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
11: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
10: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
1: O czym informował Grzegorz Mnich. Dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące korzystania z wyrobów pirotechnicznych. Niezależnie od wyników ankiety, władze mogą ograniczyć tylko używanie ich na miejskich imprezach. Nie mogą natomiast sami regulować przepisów wobec użytkowników prywatnych, mówi dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
12: Ale jeśli badania tych konsultacji pokazałyby nam, że jest to naprawdę poważny problem w Gdyni, możemy rozpocząć działania, w których będziemy postulować do organów administracji rządowej, tutaj przede wszystkim do wojewody pomorskiego, o to, żeby na przykład objąć miasto jakimiś ograniczeniami.
1: Konsultacje online potrwają do 19 października.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
13: 9 stopni w Krakowie, za oknami nieco jaśniej. W ciągu dnia cieplej, maksymalnie do 14, może mocniej powiać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
14: Kto rano wstaje?
0: Poranek z Radiem Plus.
14: Przypominamy, że to piątek, więc weekend powoli się zaczyna, ale jeszcze cały dzień przed nami.
15: Przypominamy również o zmianie w pogodzie, ale więcej będzie w piosence, że deszcz pada. Zaczyna padać.
14: I przypominamy jeszcze o zmianie czasu. 5 minut po 7.
15: I jeszcze szukamy dobrych stron jesieni też. Szukamy, ale to o tym za chwilę. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
14: Tomek Waloszczyk.
15: Zmiana czasu 24 dopiero.
14: Nie no, była no 4 po 7, była już jest 5. Czas leci bardzo szybko.
15: Ale nadal jeszcze
14: szczególnie letni. O poranku.

0: 100 milionów lat istnienia roślin owocujących na Ziemi, a dopiero teraz pojawił się taki okaz. Ja nie wiem, czy przez te 100 milionów lat ktoś to badał, ale pewnie jakby człowiek nie dołożył ręki, to by i taki okaz nie powstał. Chodzi o gigantyczną dynię, która pobiła rekord świata. 1295 kg.
1: Przepraszam, nie, to nie jest możliwe.
0: Ponad tona. No jest to zdjęcie nawet.
1: No
0: jest
1: ty, dostała... no to pan... przecież... Czyli to nie były bajki z mchu i paproci o tej karocy wydrążonej z dyni?
0: Być może tak, może nie były, ale to potężny tonaż, jeżeli chodzi o samochody i pojazdy. Ale tu jest dyja, którą trzeba pokroić, zjeść, zupę zrobić, nie wiem,
1: ale
0: co będzie z tego.
1: No nie, no czekaj, to piłę trzeba mieć łańcuchową, żeby
0: na początku
1: pokroić.
0: Pewnie tak. Wynik został oficjalnie potwierdzony przez polskiego sędziego Księgi Rekordów Guinnessa i do tej księgi wpisany, a dynię pokazano, ciekawe jak ją dowieziono tam w ogóle, na wystawie, na konkursie w Berkshire w Wielkiej Brytanii.
1: Mnie to by bardziej przemawiało do, że tak powiem, wyobraźni, ilość, znaczy w sensie obwód, wzrost.
0: Tak, 6 metrów.
1: A, 6 metrów.
0: Tak. Ale wiesz co, czytam,
1: to że nie to, byle co.
0: To nie tak łatwo, bo
1: całą ten wodę wypiła.
0: Hodowca każdego dnia dostarczała jej, to trzeba przeliczyć sobie, bo nie wiem, 130 galonów wody, a prawie 600 litrów każdego dnia i mówi, że 6 godzin dziennie pracował nad dynią. Ja to się niczym w życiu nie zajmował, tylko tą dynią.
1: Unia Europejska powinna zakazać hodowli dyni, skoro to tyle wody pochłania.
0: No tak, no, ale z wodą. Wszystko pochłania wody. Krowy pochłaniają wodę.
1: A nie, one pochłaniają, wydalają i tam tak. Nie wiadomo co jeszcze.
0: Dżinsy pochłaniają wodę.
1: Tak,
0: sztuczna inteligencja i nasze komputery pochłania wodę, wszystko pochłania.
1: Ja też bym pochłonęła szklankę wody.
0: Proszę bardzo, zaraz ci przyniosę. Do tej kawy?
1: Do tej kawy, dokładnie tak.
0: Woda to nam z nieba dzisiaj leci trochę.
1: A trochę leci, to rzeczywiście. Krążenie wody w przyrodzie występuje, zdecydowanie. Dobrze, no to co z tą dynią? Pewnie pestki ma takie wielkie, że zęby można połamać.
0: Zasadzi nową i znowu będzie 6 godzin dziennie harował, żeby pobić własny rekord.
1: Ale dynia wkracza oczywiście na stoły i do przetworów, bo to jej czas teraz jest. Za chwilę na naszej antenie Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź jak zacząć.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
13: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
12: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
15: Już to czytałyśmy?
14: Już to wymyśliłam.
16: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Rany program Radia Postura nastaje 26 minut po godzinie 7. Szukamy dobrych stron jesieni, prawda?
1: Szukamy i pomożecie nam w tym, pisząc na stronie radioplus.pl, za co najbardziej lubicie tę porę roku.
0: Czeka kubek wspaniały z logo Radia Plus, wyjątkowa, bo limitowana wersja takich kubków.
1: Z Bolesławca.
0: Kupić, z Bolesławca. Są elementy, oczywiście jest barwnik niebieski, jest logo, ale też są dwie książki do poczytania, bo jesień to nie tylko czas na gorącą herbatę, ale i na wspaniałą lekturę. Tak?
1: Tak.
0: No to czekamy na wasze
1: zgłoszenie. Zadzwonimy i pogadamy o tym, za co lubicie jesień. Naprawdę nie tylko są liście, nie tylko kocyk, nie tylko książka, ale rozmaite macie podejścia do jesieni właśnie i rozmaite pomysły na spędzanie czasu.
0: No to czekamy, bo też chcielibyśmy się zainspirować może. Numer 1 teraz, Tora Tora w Radiu Plus.

0: Dobrze się czujesz?
1: Dobrze.
0: Bo właśnie, nie wiem...
1: To coś nie wygląda?
0: Właśnie przeczytałem, że pół godziny temu dotarło do nas czoło chmury plazmy. Wyrzut na słońcu, jest jakaś burza elektromagnetyczna, ale to też znak, że może u nas wystąpić zorza. No, przepraszam cię bardzo, u nas już tak zeszło słońce, że żadnej zorzy zobaczyć nie można. Ale może ktoś jest w takich obszarach, gdzie jest jeszcze niebo zaciemnione, to proszę szukać wzrokiem. Wiem, że chmury, ale może się to tam przedrze.
1: Jedyna plazma to za moimi plecami.
0: Ale ona wyłączona, my tutaj nie korzystamy.
1: Mamy telewizor, jak trzeba podglądać. Na przykład jak Sławosz leciał w kosmos, to włączyliśmy. Jak były Mistrzostwa Świata, które rano się kończyły, też włączyliśmy. A tak to nie, to radio wygrywa z telewizorem.
0: Oczywiście, że tak. Silny koronalny wyrzut masy ze słońca. Czujesz coś?
1: Nic.
0: Ja też nasze.
1: Ale ja jestem hipochondrykiem. Jak mi opowiadałeś takich rzeczy, to zaraz mnie zacznie głowa boleć.
0: Nie, absolutnie to nie ma wpływu na nas, to na elektronikę. A ty chyba cały nie jesteś z elektroniki.
1: Nie, ja nic nie mam.
0: Całe szczęście. Czas na wiadomości, prognozę pogody w Radio Plus, 28 minut po 7.
2: Reklama.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Legionowo na Mazowszu zamyka dziś dwie szkoły podstawowe. To w związku z atakami nożowników w innych placówkach w województwie. Urząd Miasta przekazał, że szkoły numer 3 i 7 znalazły się na tak zwanej liście związanej z internetowym wyzwaniem. Wspomniany wątek wyzwania sprawdza aktualnie policja. Jest to jedna z wersji dotycząca ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem. Nocna prohibicja na terenie całego kraju. Sejm uchwalił wczoraj ustawę. Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić między 22 a 6 rano. Regulacja wprowadza też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Kandydują senator K.O.

0: To prawie 1,7 mld złotych. Nietypowy happening w biurze Moniki Piątkowskiej. Wczoraj do biura kandydatki na prezydenta przy ulicy Świętej Anny przyszli aktywiści ekologiczni, którzy rozsypali siano. Na miejsce wezwano policję. W obecności mundurowych aktywiści posprzątali biuro. Senatorka O nie było wtedy na miejscu. Żadna ze stron nie złożyła zawiadomienia. Przypomnijmy, druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa już w najbliższą niedzielę, 11 października.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
0: W Krakowie nieco jaśniej, choć termometry ani drgną, nadal 9 stopni. W ciągu dnia kolejne przejaśnienia i niewiele cieplej, maksymalnie do 14. Momentami uwaga na silny wiatr. Biomet korzystny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
2: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Wstaliśmy i mamy się dobrze, to już, tak szczerze mówiąc, połowa naszego poranka.
4: Dzień dobry, witajcie. Kombi za chwilę, teraz Bonnie Tyler, It's a Heartache. Kasia Kozimor.
3: Tomek Woloszczyk.
4: Zapraszamy do 9:00.

0: Halina Frączkowiak w utworze Dancing Queen śpiewała Królowa bez korony. No to mamy Królową bez korony, ale to hełm ma na głowie.
1: O kim mówisz?
0: O pani Sutidzie, Bajrasz Sudzie, Bimalala Kszanie.
1: Ojej.
0: Jeżeli dobrze wymieniłem i przeczytałem.
1: Kszanisz?
0: Królowa Tajlandii, wyobraź sobie, zasiadła ze sterami myśliwca.
1: O,
0: poleciała
1: proszę.
0: Gripenem i to tak samodzielnie.
1: Mhm.
0: Nawet film jest nagrany.
1: Nie, no czekaj, królowa,
0: znosi.
1: Taka prawdziwa królowa?
0: Prawdziwa królowa. Król Rama stał na...
1: Gripenami lata?
0: Król Ramas X stał na ziemi i obserwował, jego żona wzbiła się w niebo. A to nie tak, że sobie teraz siadła
1: stał
0: nagle...
1: i drżał.
0: Nie, bo ona wyszkolona. To nie jest tak, że jakaś promocja, że nagle film reklamowy czy coś. Ona od kilkunastu lat się szkoli na rozmaitych samolotach i w końcu po raz pierwszy poleciała Gripenem. Wszystko się odbyło bez przeszkód, wszystko zgodnie z procedurami. Szwedzki koncern produkujący Gripeny się bardzo chwali tym filmem, że proszę bardzo, królowa za sterami. Gdyby, nie daj Boże, jakaś wojna wybuchła, no to królowa pierwsza da przykład rodakom, że będzie bronić swojej ojczyzny.
1: I pokieruje, oby nie musiała. Trzymamy za to mocno kciuki. Niech sobie tak lata hobbystycznie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No ładnie, nieźle. Zaimponowała mi. Co ja dzisiaj będę robić? Może jakieś szkolenie przejdę. Za chwilę na naszej antenie Ever David Watts.
0: Ona ma te myśliwce, ty masz rakiety.
1: O tak, tak.
0: Będzie grane?
1: Będzie grane, oczywiście. Aha. James Brown za chwilę, It's a Man's World, a wcześniej Ever David w Radio Plus. Za 17 minut będzie ósma.
2: Reklama.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie 2. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie 2. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
6: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
8: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A ty odnalazłeś swoje dobre strony jesieni w Radiu Plus?
2: No chyba te wieczorne takie, to że nie będę tu oryginalny, takie, że ja teraz czytam tę lalkę, bo nie zdążyłem w szkole.
1: Serial oglądasz lalkę, czytasz już do kina się wybierasz, ja nie wiem, ty zlalczałeś całkiem.
2: To są właśnie te wieczory jesienne, jak pytasz. Tylko jak się lalka skończy, będzie trzeba na noce i dnie się przerzucić, albo co.
1: Albo co,
2: zwłaszcza, że te noce będą długie, a dnie krótkie.
1: No, tak będzie. Szukamy dobrych stron jesieni, jeżeli znaleźliście swoje, chcecie się nimi podzielić, to zapraszamy na stronie www.radioplus.pl, znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
2: I tutaj taki cytacik z tych zgłoszeń. Jesień to moja ulubiona pora roku, urodziłam się w tym miesiącu, uwielbiam te kolory liści, lubię jak spadają i fruwają nade mną.
1: O.
2: Dużo wątków liści się pojawia w waszych zgłoszeniach.
1: To jakby na zawołanie, dzisiaj będzie wiało, spadało i się do głowy nawet czasem przyklejało. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Texas Summer Sun, potem wiadomości, a po godzinie 8 wracamy.
2: Człowiek z liściem na głowie, chcesz powiedzieć?
1: No jakoś tak.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Opony, pelety i inne gadżety. Pytamy, czy się przygotowujecie do zimy na naszym profilu facebookowym. Ktoś tam napisał, że może już czas zmienić opony na nowe. Czy dadzą radę jeszcze jeden sezon? A na oponie napisane Made in Jugosławia.
1: O proszę.
0: To wyjątkowo jakieś dawne.
1: Wynalazek.
0: Ja co się wgryzł w temat? Nie ja co, tylko Piotr. O, może są założone na jakimś Jugo, toż to zabytek. Chociaż obecnie marka wraca, to Jugosławia już nie.
1: No tak, no dobrze, to ktoś tam jeszcze, Sylwester napisał, że węgiel już zakupiony, opony całoroczne są, może zima nadchodzić.
0: Nie, my jeszcze się jesienią pozachwycamy, nie tak szybko.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: Radio Plus Kraków.
1: Zapowiadał akt przemocy w szkole. Policja zatrzymała dziś 16-latka. Tymczasem po serii ataków nastoletnich nożowników więcej policyjnych patroli przy szkołach. Nasz reporter rozmawiał z uczniami i rodzicami. Jest 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście.
2: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
1: Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zapowiadają poważne konsekwencje. A po wczorajszym ataku w szkole podwyżkowym na Mazowszu policja sprawdzała wątek rzekomego internetowego wyzwania, które miało inspirować nastolatków. Funkcjonariusze w najnowszym komunikacie przekazali jednak, że nic nie wskazuje na to, by taki challenge faktycznie miał miejsce. Zaapelowano też o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych treści. Uczniowie i rodzice są w szoku po atakach nastoletnich nożowników. W rejonie szkół w całym kraju większa liczba policyjnych patroli. A to reakcja na dramatyczne wydarzenia na Mazowszu pod Wyszkowem i w Ostrołęce. Łączymy się z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Białe Błota jest Dawid Olszewski.
3: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Rozmawiałeś z rodzicami i uczniami, pytałeś o nastroje i wzmożone patrole policji. Co usłyszałeś?
3: No, od rodziców rano usłyszałem, że policyjne patrole to dobry pomysł. Po serii ataków poczucie bezpieczeństwa w szkołach mocno się zachwiało.
4: Każdy się trochę obawia, no ale nie możemy popadać w jakąś paranoję.
3: Pani, widzę, odprowadziła dziecko.
4: Przez jakiś czas będę go odprowadzać, bo też dziecko się trochę boi.
3: Rozmawiałem też z policjantami, którzy zapowiadają, że wzmożone patrole mogą pojawić się w rejonie szkół w każdej chwili. Są to zarówno pierwsze patrole, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze mogą być też nieumundurowani.
5: Nieumundurowani będą mieli na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem policja.
3: Mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. W szkole, w której teraz jestem, na razie żadnego patrolu nie widać.
1: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek zaatakował wczoraj w podstawówce 3 osoby. Jedna z nich, 37-letnia woźna, zmarła. Wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych, ranił 9 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tymczasem Sejm reaguje na serię ataków w szkołach. Posłowie przegłosowali ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzenia przepisów. Pierwszą ustawę zawetował prezydent. Przepisy mają wprowadzić szybką procedurę blokowania treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci. To fikcja, mówił przed głosowaniem szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Pan wicepremier Gawkowski mówi: natychmiastowa wykonalność decyzji. Ale natychmiastowa wykonalność decyzji nie oznacza natychmiastowego wydania decyzji. A jeżeli spojrzy się w waszą ustawę, to żeby tę decyzję wydać, potrzeba dni, a właściwie tygodni.
7: Niech pan wraca na krakowskie przedmieście i powie prezydentowi: czas się cofnąć i przeprosić za to, że 9 miesięcy temu nie wprowadzaliśmy ustawy, która dzisiaj dawałaby więcej bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców Polski.
1: Odpowiadał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji. PiS wstrzymał się od głosu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
8: W Krakowie słonecznie, choć zimno, wciąż 9 stopni, w ciągu dnia niewiele cieplej, maksymalnie do 14, może mocniej powiać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Przeciągamy się, wstajemy, zaparzamy co tam trzeba i dalej do pracy, bo to piątek przecież.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Zapraszamy. Bo nie wiem, teraz ma Baker. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A z nami dzisiaj jest Karolina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Napisałaś do nas, że lubisz jesień za małe przyjemności, bo rozumiem, te duże to już były, jakieś wakacje, basen, wyjazd, coś tam, różne rzeczy, a teraz czas na te małe.
2: Tak, dokładnie, tak napisałam.
1: Dobra, szelest liści pod butami na przykład.
2: O, tak, też bardzo lubię.
1: A co jeszcze?
2: Bardzo lubię na przykład kawę pod kocykiem i jesienną książkę.
3: Super. To się dobrze składa. Mamy dla ciebie kubek od Radia Plus, taki specjalny z Bolesławca. Wspaniała, ręczna robota. A do tego dwie książki. Agnieszka Olejnik, Cudne manowce, wydawnictwo Harde. Droga jest jak życie, najlepiej pokonuje się ją bez bagażu, po prostu ciesząc się każdą prostą i każdym zakrętem.
1: Chyba się przyda. Super. Harde.
3: Dobra,
1: to
3: ale
1: to tak. Co jeszcze?
3: I jeszcze wydawnictwo PWN, Jennifer Ackerman, Co wiedzą sowy?
2: O, bardzo świetnie, czekałam rzecz. Na tę książkę.
1: Na tę akurat?
3: No to trafiliśmy. Tak. Super, bardzo się cieszę.
1: Zupełnie tego nie, bo mamy tu dużo. Kasia losuje z pudła te książki, a tu się udało dobrze wylosować.
3: Chwyciłam
2: tak,
3: za
2: dwie bardzo sobie. Dobrze, obie super.
3: Świetnie, cieszę się, że trafiłam swoje gusta, Karolina.
2: Tak.
3: Super, pakuję.
1: Ale ja muszę zacytować, bo tak jak złapiemy kogoś telefonicznie, to nie zawsze jest czas, żeby pozbierać myśli, a bardzo ładnie napisałaś, że lubię to, że jesień daje przyzwolenie na zwolnienie tempa, na leniwe poranki, długie spacery i chwile tylko dla siebie. Jest w niej coś nostalgicznego. No bo coś przemija, co było, no ale po sobie zostawia mnóstwo kolorów.
3: Super, dziękujemy za ten wpis, nagrodę oczywiście pakujemy i wysyłamy do Karoliny. Karolino, wszystkiego dobrego na jesień.
2: Bardzo dziękuję. Plus.
1: Ale jakie zwolnienie tempa? Słyszymy, że się spieszysz trochę.
3: No bo to piątek.
2: No właśnie teraz muszę przyspieszyć, bo kończę dwutygodniowy urlop, także no niestety...
1: Do pracy.
3: Do pracy.
2: Tak. Mhm.
3: Dobrze. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, a kolejna szansa, żeby zdobyć wspaniały kubek Radia Plus i do tego zestaw lektur jeszcze dzisiaj na antenie naszego radia.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Let's go!
13: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
14: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej. bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
15: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Za 4 minuty w pół do 9 cytat będzie: kocham cię coraz bardziej każdego dnia. Ostatnie 10 lat, które spędziłem z tobą, to najlepszy czas w moim życiu. Dziś święto naszej miłości. Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie. Bardzo ładnie powiedziane.
1: Co to za
0: niezależnie
1: wyznanie.
0: Czy w takich warunkach, jak zostało powiedziane, czy przy świeczce i w domu w plastikowym kubku coś tam można nalać, to nieważne są okoliczności, ważne są te słowa. Ale tu okoliczności były, bo do Toskanii ją zabrał Robert i Anna Lewandowscy.
1: A to, że co to?
0: 10. rocznicę ślubu mają.
1: Proszę,
0: i tak pięknie zrobili imprezę. Jeszcze znajomych zaprosili, na przykład był Sławomir Peszko, Wojciech Szczęsny, Sebastian Karpiel-Bułecka jest w takim gronie, ścisłym. No i do Toskanii pojechali i tamten odnowił tę swoją przysięgę. Gole strzela na boisku, jest wynoszony pod niebiosa przez kibiców, ale tu najszczęśliwsze te lata życia, bo z żoną.
1: A to milusia, że tak po 10 latach nadal kocha i nawet pisze, że coraz bardziej.
0: No tak, coraz, no. Tak, nie rozkręca się.
1: O, chłopak. Proszę pana. Dobrze, no to jak jego kariera zresztą, wciąż nie gaśnie. Za chwilę Skaldowie, prześliczna wiolonczelistka.
0: Pamiętajcie o miłych słowach. Oczywiście każdego dnia są ważne, ale jak jest rocznica, to już obowiązkowo.
1: Tak, to na pewno miło. 27 minut po 8, poranny program Radia Plus, to rano wstaje, wciąż trwa. Skaldowie.
0: Ona też coraz ładniejsza, ta wiolonczelistka.
1: A co?

0: taki niewinny rym z rana, opony, pelety i inne gadżety. Jak się przygotowujecie do zimy? Ja co napisałem, żadne opony, żadne pelety i gadżety jak najdalej od zimy i jesieni. To ten nie weźmie udziału w naszej zabawie. Dobre strony jesieni. Nic u mnie tego nie zmieni, jedynie cieplutkie słonko i lato. I co wy na to?
1: No, nie da się tak przez cały rok, niestety. Nie, ta strefa klimatyczna.
0: Ja tak sobie pomyślałem, że jakbym mieszkał w takiej strefie, gdzie by było codziennie słońce i upał, cudownie, ale znudziłoby mi się.
1: No tak, to prawda. Nie ma o czym pogadać, jak przecież
0: że
1: pogoda ciągle taka sama.
0: A nie, no to, to byśmy czekali na jakąś jedną chmurkę.
1: Może na dwie. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

jest wpół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na nagraniu grozili pozbawieniem życia innych osób. Policjanci zatrzymali dwóch 15-latków z Pruszkowa. Wcześniej w Szczytnie służby zatrzymały 16-latka, który groził uczniom i nauczycielom jednej ze szkół w mieście. Po serii ataków nastoletnich nożowników policja apeluje o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych treści. Przypomnijmy, wczoraj pod Wyszkowem 15-latek zabił woźną i ranił dwie osoby. Wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych, ranił 9 osób. Na stacjach zapłacimy dziś więcej niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Dziś minister energii poinformuje, ile będzie kosztować paliwo w weekend. Nowy sojusz Kanady i Unii Europejskiej zostanie zainaugurowany na szczycie w Montrealu pod koniec października, ogłosił premier Kanady. Podkreślił, że o jej przyszłości będą decydować sami Kanadyjczycy, a nie obce rządy i wielkie koncerny. Kanada i Unia łączy już partnerstwo dotyczące kwestii obronnych. Jako jedyny kraj spoza wspólnoty uczestniczy w unijnym programie dozbrajania SAFE.

0: zaplanowano na godzinę 10. Kraków reaguje po tragicznych atakach w szkołach i zapowiada nowe rozwiązania. Urząd Miasta planuje specjalne szkolenia dla dyrektorów z udziałem policji i straży. Nauczą się na nich, jak reagować w pierwszych minutach ewentualnego ataku nożownika. Jak zapowiada dyrektor Wydziału Edukacji Magdalena Mazur, w Krakowie powstanie też zespół ze służbami i psychiatrami ze Szpitala Babińskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
0: W Krakowie coraz więcej słońca, choć termometry ani drgną, nadal tylko 9 stopni Celsjusza. W ciągu dnia niestety niewiele cieplej, maksymalnie do 14. Biometr korzystny, może mocniej powiać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
2: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Do weekendu coraz bliżej, już jest piątek.
4: Uwaga, uwaga, do weekendu coraz bliżej, już jest piątek.
3: Już ósma, ale echo jest nawet. 8:35 jest prawie już.
4: Chciałem, żeby to tak wybrzmiało z podkreślnikiem jakby. Dzień dobry, Kasia Kozimow.
3: Tomek Waloszczyk.
4: Zapraszamy do 9:00, za chwilę UM, teraz Tina Turner.

0: Puść mnie, zanim wyjdziesz.
1: Dobra, to teraz opowiemy, co czytać, bo to przecież ważne jest.
0: O sobie.
1: O sobie. Nie, o sobie też, tak, tylko żebyśmy osowiali nie byli. Pisarz James Chapman tak. Zrobił taką listę najczęściej czytanych książek na świecie. Mhm. Na pierwszym miejscu...
0: Pismo Święte.
1: No oczywiście.
0: No Biblia.
1: Ale martwię się trochę o drugie.
0: Co tam jest?
1: Czerwona książeczka, czyli
0: mało,
1: wyjątki.
0: Ale
1: tak.
0: Nie, bo oni kazali im czytać.
1: A, kazali, to no. Dlatego, dobra. To, a ich dużo jest, to rozumiem, zawyżają tutaj. Trzecie miejsce... Harry Potter.
0: No. No. I coś tam, tajemnica i wyspa i inne takie.
1: No tak, Harry Potter na
0: kamień.
1: Trzecim.
0: O, jeszcze kamień był.
1: No. Na czwartym Tolkien, Władca Pierścieni.
0: No tak, tak. No,
1: uzupełniamy.
0: Jaki quiz, nawet nie znam, żeby powiedzieć. W turniejach dają więcej
1: dobra,
0: czasu.
1: Dobra, no to no. Musi być teraz na piątym miejscu.
0: Lalka.
1: Paulo Coelho.
0: A, no tak, dobrze.
1: Alchemik.
0: No.
1: Na szóstym Konrad Kot Leonarda da Vinci. No, Dan Brown, oczywiście bardzo poczytny. Na siódmym Saga Zmierzch. Na ósmym Przeminęło z wiatrem dopiero. Jedyna książka, którą przeczytałam w tym zestawieniu chyba. No dobrze, i co tam mamy jeszcze? Dziewiąte. Myśl i bogać się. Filozofia sukcesu Napoleona Hilla.
0: O, a to nie słyszałem.
1: Dziesiąte. Dziennik Anne Frank.
0: No to dobra, już wystarczy. Pierwsza,
1: no,
0: dziesiątka,
1: więcej ci nie
0: tak.
1: Powiem.
0: No, to ja ci powiem,
1: już co, masz co robić przez cały rok.
0: To filmy jakie oglądać, bo jest... Znaczy filmy wiadomo, no każdy sobie tam wybiera tak. Jakiś ten... Ale jest rekord pobity.
1: No.
0: Avatar stracił miano króla wszechczasów, tytuł
1: tak?
0: Największego przeboju wszechczasów, bo teraz Avengers koniec gry. Wyeliminowali, mają już na koncie 3 miliardy prawie dolarów.
1: Ode mnie nie zarobią ani dolara.
0: Nie?
1: Nie.
0: A, no to nie, ale i tak nie są
1: bajka.
0: Liderem.
1: Nie moja bajka, nie mój klimat.
0: Wcześniej był Titanic, później Avatar wyprzedził, a Avengers jest nowym królem filmów.
1: Titanic to klasyka, tam nie tam jakieś
0: no, wiadomo,
1: wynalazki w 3D.
0: Zawsze sobie obejrzymy. Na reklamie pójdziemy popłakać, a wrócimy i dalej będziemy przeżywać.
1: A popcorn gdzie?
0: Popcorn to w kinie.
1: A.
0: W domu to tak, nie wiem, czy ktoś robi popcorn do filmu?
1: Nie, chyba.
0: Może też.
1: Chyba się nie chce. Chipsy pewnie lecą. Za 17 minut 9 poranny program Radia Plus. Rano wstaje, za chwilę Happy End i Roy Orbison.
2: Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
12: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
14: Reklama.

0: Dobrze się ma, dobrze się ma. Cokolwiek nie napiszemy na naszym profilu facebookowym, zawsze jakieś ciasta wyskoczą. Iza napisała a propos przygotowań do zimy, że tak, kurtka zimowa uprana, jabłka na szarlotkę już uduszone, w słoikach.
1: O, czekają.
0: No.
1: Na swoją kolej. Za weekend pewnie wyskoczą. No to super. Za chwilę
0: trzeba odrobinę cynamonu teraz dodać, żeby było jesiennie.
1: Tak. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a potem Agnieszka Morawska i kolejne przeboje z nutą nostalgii i szukamy cały czas dobrych stron jesieni.
0: Na naszej stronie radioplus.pl. Miłego weekendu życzymy.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
0: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Policyjne patrole w okolicach szkół to po atakach nastoletnich nożowników. Tymczasem 19-latek z Ostrołęki usłyszał zarzuty, ranił 9 osób. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja uspokaja, w specjalnym komunikacie podkreśla, że od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce, napisano. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
2: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice odprowadzający dzieci do szkoły. Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
3: Miałem, jak myślę, że jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
2: Jest tutaj policja przy szkole, to dobrze?
3: Tak, bardzo dobrze. Przede wszystkim reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
2: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
4: Tak.
2: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
1: Policjanci w razie potrzeby mogą wejść na teren placówki. A część rodziców nie wysłała dziś dzieci do szkoły. Rozmawiał z nimi nasz reporter Kuba Honchera.
5: Przepraszam, czy planuje pani dziś wysłać dziecko do szkoły?
4: Nie, nie puściłam dzisiaj dziecka do szkoły, bo nie wiem, co się dzisiaj tam może wydarzyć.
6: Moje dziecko idzie do szkoły normalnie. W Polsce mamy 3 miliony uczniów, a tutaj rozmawiam o 3 atakach. Oczywiście wydarzyła się tragedia, ale nie popadajmy w paranoję.
4: Nie zaprowadziłam dzisiaj syna do szkoły, bo zbyt bardzo obawiam się o jego bezpieczeństwo.
1: Przypomnijmy, o poranku policjanci zatrzymali 2 piętnastolatków z Pruszkowa i 16-latka ze Szczytna. Na nagraniach w internecie grozili pozbawieniem życia innych osób. Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń jednej z zawodówek ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty.
7: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Podejrzany przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Końcówka kampanii pod znakiem procesów w trybie wyborczym. Radosław Sikorski musi sprostować swoje słowa. Sąd okręgowy w Krakowie zakazał wicepremierowi rozpowszechniania informacji, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem.
8: Nie istnieje orzeczenie, z którego wynikałoby, że kandydat Łukasz Gibała jest kłamcą i mitomanem. Czuliśmy się w obowiązku wnieść tą sprawę, by w naszym przekonaniu krzywdę kandydatowi wywoływał już sam fakt pojawienia się w mediach tej informacji i zestawiania jego nazwiska z tymi dwoma pejoratywnymi określeniami.
1: Mówi pełnomocnik Łukasza Gibały Łukasz Szczepan. Dodajmy, że do krakowskiego sądu wpłynął kolejny pozew w trybie wyborczym, tym razem ze sztabu Moniki Piątkowskiej. Posiedzenie w tej sprawie o godzinie 10:00. Cisza wyborcza rozpocznie się w Krakowie o północy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś początek 10:00 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw o 18:00 Wieczysta zagrał siebie z Wisłą Płock, a później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
9: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty?
1: Mówi trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem, a z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: You Bring Home the Sun i London Beat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Weekend. Weekend zawsze przynosi słońce. Niezależnie od pogody, jeśli to weekend wolny, to jakoś tak jaśniej robi się na sercu. A dzisiaj piątek, jeden z ulubionych waszych dni tygodnia, bo rozpoczynający weekend właśnie. 9 dzień października w kalendarzu, między innymi Światowy Dzień Jaja. No, jajo też kojarzy się trochę ze słońcem. Pysznym śniadaniem, więc mam nadzieję, że śniadanie u was wspaniałe. Jeśli teraz właśnie spożywacie, to miłego posiłku. Na zegarze 20 minut po 9. Radio
1: Plus. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
6: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
1: Reklama.

Imagine i John Lennon w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Nie bez kozery John Lennon przed momentem, a to dlatego, że 9 dzień października to rocznica urodzin Johna Lennona. To był rok 1940, kiedy John Winston Lennon urodził się w Liverpoolu. Jego ojciec był marynarzem, często przebywał poza domem. Chłopca wychowywała właściwie w dużej mierze mama, ale także ciotka Mimi, mama Julia. I mama Julia kupiła mu pierwszą gitarę. Wcześniej dostał od niej banjo i to był rok 1957, kiedy John Lennon jako nastolatek założył grupę The Quarrymen i wtedy właśnie poznał Paula McCartneya, a potem jak to było, to już wszyscy doskonale wiemy. I jeśli chodzi o Johna Lennona, to film o nim także się pojawi. Przypominam, że szykuje się, szykują się cztery filmy.

0: Footloose i Kenny Loggins w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 10. Wspomniałam o tym, że dzisiaj dzień jaja i Wanda podesłała swoje śniadanie a propos właśnie jaja. Wygląda to pięknie. Narobiłaś mi, Wando, ochotę, a już wam tłumaczę, co to jest na tym zdjęciu. Wygląda jak plaster dyni piżmowej. Na tym jest właśnie jajo sadzone. Obsypane to przyprawami pieprz, chyba sól i parmezan. Pyszne. Mam nadzieję, że gdzieś tam wam się też również otworzyły jakieś zakładki i pokombinujecie też ze swoim śniadaniem albo dziś, albo jutro przy wolnej sobocie. Na zegarze teraz 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi L'Italiano i Toto Cotugno. Radio
1: Plus. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.

0: I know there's something going on i Frida na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty za moment w studiu Mikołaj Gronet z najnowszymi wiadomościami Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
4: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Policja zatrzymała kolejnego nastolatka w szkole, tym razem w Warszawie. Wzmożone patrole pojawiły się przy placówkach w całej Polsce. Za chwilę relacja naszego reportera. W Krakowie powstało Centrum Myśli i Dziedzictwa Jana Pawła II. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja mogła udaremnić kolejny atak w szkole. Funkcjonariusze z Mokotowa w Warszawie zatrzymali na terenie szkoły 14-latka. Chłopak miał nóż z ukrytym ostrzem, na którym, jak widać na zdjęciu udostępnionym przez policję, umieszczono napis "Śmierć społeczniakom".
2: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
1: Powiedział podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. Jak informuje policja, w związku z ostatnimi wydarzeniami w szkołach skontrolowano 10 tysięcy placówek i zatrzymano 10 osób, głównie za kierowanie gróźb karalnych. Policjanci zapewniają, że cały czas monitorują internet i reagują na niepokojące treści. Apelują też o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych plotek. Wzmożone patrole pojawiły się przy szkołach w całej Polsce. To reakcja na ostatnie ataki z użyciem noży. Mundurowym z Bełchatowa towarzyszył Rafał Różycki.
3: Jesteśmy w radiowozie pod jedną ze szkół w Bełchatowie.
4: Tak. Aspirant Marta Bajor, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie. Wszystkie siły i środki zostały przekierowane właśnie na szkoły. To jest dla nas priorytet.
3: Na co zwracacie uwagę?
4: Przede wszystkim na osoby, które zachowują się w sposób podejrzany. Nerwowy, które reagują na nas w jakiś dziwny, niecodzienny sposób.
5: No jako mama małego dziecka, no stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo, także myślę, że każda forma wsparcia szkoły jest w porządku. No.
6: Myślę, że to nie jest rozwiązanie problemu, to jest tymczasowe rozwiązanie, tak? No ale dobrze, że są.
1: Policyjne patrole przy szkołach będą też w przyszłym tygodniu. Uwaga kierowcy, wypadek na autostradzie A18. Na zjeździe na Żagań w kierunku Wrocławia doszło do wypadku busa. 3 osoby są ranne. Zablokowany został zjazd i wjazd na autostradę na wysokości Iłowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Powstało Centrum Myśli i Dziedzictwa Jana Pawła II. Duch in Altum ma koordynować współpracę z instytucjami papieskimi w Polsce i za granicą oraz przybliżać dziedzictwo Karola Wojtyły w kulturze, nauce i debacie publicznej. Zostało powołane w 68. rocznicę jego święceń biskupich, mówi ksiądz Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.
7: To był gigant, to był filar niezwykły. On dalej jest, bo pozostał z nami jako święty, ale także w swoim nauczaniu. No to temu to centrum ma służyć, żeby go odszukać, żeby do niego wracać. Mam nadzieję, że to centrum stanie się też taką sprężyną napędzającą nas, żebyśmy my sami go zrozumieli i innym po prostu go pokazali.
1: Nowy ośrodek działa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Bal, Maryla Rodowicz i Agnieszka Osiecka. Wspaniały duet, a 9 października to dzień urodzin Agnieszki Osieckiej. Dziś 90. rocznica urodzin poetki, dziennikarki, reżyserki, jednej z ważniejszych postaci kultury polskiej. Bez wielu tekstów Agnieszki Osieckiej nie wyobrażamy sobie polskiej sceny muzycznej. No i Niech żyje bal właśnie jest jednym z takich przykładów. To przed momentem, a jeśli o bal chodzi, to wielka impreza szykuje się na Dolnym Śląsku, w Krobicy. 450-lecie kopalni Świętego Jana, leżącej na szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, pod patronatem Radia Plus. I ta uroczystość już w weekend 17-18 października, czyli za tydzień. I w związku z tym mnóstwo atrakcji się wydarzy, między innymi specjalne zwiedzanie kopalni, ale także i na przykład jarmark izerski i dużo więcej. I ja mam zaproszenie na to wydarzenie na sobotę 17 października. Taki voucher 2+2, czyli rodzinny. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci, a w programie mnóstwo atrakcji, tak jak wspominałam. Pytanie do Was jest takie, jeżeli macie czas 17 października, wiecie, że będziecie mogli przyjechać, to trzeba odpowiedzieć na pytanie. Koboldy to takie mityczne demony podziemi, diabły, które kojarzą się między innymi właśnie z kopalnią Świętego Jana w Krobicy i nazwa jakiego prawdziwego metalu wzięła się od ich imienia. Koboldy. Skąd ta nazwa jakiego prawdziwego metalu? I napiszcie odpowiedź pod 691-141-141 SMS-ową i dopiszcie jeszcze kogo chcielibyście zabrać na taką wycieczkę i dlaczego to właśnie wy powinniście tam pojechać. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Na wiadomości czekam około 5 minut. Radio
1: Plus. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1+1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

For America i Redbox w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii, a teraz już Amerykę zostawiamy, przenosimy się do Polski, właściwie nigdy się nie przenosimy, bo tutaj jesteśmy też, ale na Dolny Śląsk, Góry Izerskie, Krobica, 450-lecie kopalni Świętego Jana w Krobicy właśnie, jubileusz wielki i wielka impreza z nim związana, 17-18 października, czyli weekend za tydzień i na 17 października miałam dla was zaproszenie, bo to zaproszenie trafi do Elwiry. Elwira będzie miała trochę do przejechania, bo Elwira spod Warszawy, a wiadomość od niej brzmiała tak. Nazwa Kobolty, bo Kobolty pytałam, od jakiego metalu się pochodzi, jaki metal ma swoją nazwę, zawdzięcza koboltom, czyli tym takim demonom, które podrzucały właśnie kobalt. Kobalt to jest ten metal. Kobalt to służył bardzo długo też do robienia tej farby niebieskiej, która kojarzy się właśnie z kolorem kobaltowym i i kubkami chociażby z Bolesławca i porcelaną z Bolesławca. I tak, bilety trafią do Elwiry. Elwira napisała tak. Bardzo chciałabym wygrać bilety i pojechać na jubileusz 450-lecia rozpoczęcia wydobycia w kopalni Świętego Jana w Krobicy z moim mężem i dziećmi, gdyż ostatnio uwielbiamy zwiedzać Śląsk Górny i Dolny. Udanej wycieczki, Elwiro, a ja was zostawiam z Santaną i Europą. Przypominam też, że jeżeli chodzi o porcelanę z Bolesławca, to kubek Radia Plus Bolesławiecki jest do zdobycia, a do tego jeszcze dwie książki, jedna z wydawnictwa PWN, druga z wydawnictwa Harde, a pytamy was, za co lubicie jesień, na radioplus.pl. Dobre strony jesieni.

0: Reklama.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
4: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Reklama.

0: Tu Francji, Mike Oldfield, Maggie Reilly w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Do Francji będzie okazja się wybrać. Może nie dosłownie, ale w pewnym sensie tak, a szczegóły za moment, bo to w dobrych stronach jesieni. Na zegarze 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: pilna narada dyrektorów szkół i kuratorium po atakach na Mazowszu. Areszt dla dwóch mężczyzn, którzy zabili człowieka na trasie S10. Stolica Apostolska apeluje w ONZ o zniesienie kary śmierci. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu w szkołach po ostatnich atakach w Ostrołęce i niedaleko Wyszkowa. W tym ostatnim zginęła woźna. Tuż przed dzisiejszym spotkaniem nasz reporter rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektor prywatnej szkoły podstawowej numer 114 w Warszawie.
1: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
2: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
1: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
2: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forum społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
0: Rozmawiał Kuba Krzyżak. Badania NASK zwracają uwagę, że dzieci od najmłodszych lat w sieci spędzają prawie 5 godzin dziennie. Rodzice szukają wsparcia, kiedy jest za późno, mówi Marta Rukat z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
3: To nigdy tak nie działa, tak rodzice myślą. Idziemy na terapię za ucho, że tak powiem, zaciągnę cię na terapię, bo jesteś zepsuty, bo za dużo grasz. Tylko bardzo szybko na terapii okazuje się, że rodzicom jest to uświadamiane, że to nie jest problem dziecka, bo kto dał telefon dziecku? Więc jeśli rodzicu pozwoliłeś na to, to wejdź za to odpowiedzialność. To jest praca całej rodziny.
0: Zdaniem eksperta rodzice powinni poświęcać więcej uwagi temu, co dziecko robi w sieci. Najważniejsza jest codzienna rozmowa.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w Zachodniopomorskiem. We wtorek mężczyźni, jadąc prawie 300 km na godzinę, zabili kierowcę osobówki. Wszystko nagrywali.
5: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
0: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im 20 lat więzienia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Stolica Apostolska apeluje w ONZ o zniesienie kary śmierci. Stały obserwator przy Narodach Zjednoczonych, arcybiskup Christoph El-Kassis, wezwał do zniesienia kary śmierci, podkreślając niezbywalną godność każdego człowieka, nawet jeśli popełnił przestępstwo. Arcybiskup El-Kassis podkreślił, że obrona praw człowieka musi być spójna i powszechna, obejmująca każdą osobę na każdym etapie i w każdych okolicznościach. Jak dodał, kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ stanowi atak na nienaruszalność i godność osoby.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Obiecałam, że tym razem będzie można wyruszyć na wycieczkę do Francji, a to wszystko za sprawą Nicka Trenta, brytyjskiego dziennikarza, historyka sztuki, podróżnika, który w książce Francja wielkimi śladami wielkich artystów oprowadza nas po muzeach, ale także opowiada o historii powstania dzieł, ale także i miejsc, w których się znajdujemy. To jedna z tych dobrych stron jesieni, którą mam dla Was dzisiaj, a książka nosi tytuł Francja, śladami wielkich artystów, sztuka podróżowania. I to książka napisana przez Nicka Trenta, wydawnictwo PWN, a do tego jeszcze troszeczkę mrocznych historii. Kobiety kontra mafia Patryka Schulza, wydawnictwa Harde. Książka, której troszeczkę poznajemy kobiety, które postanowiły przeciwstawić się temu złu, które nas otacza. Są wywiady z policjantkami, są wywiady z dziennikarkami, ale także funkcjonariuszkami służby więziennej, także z psychologami, z psycholożkami. Więc taka pozycja od wydawnictwa Harde, PWN, a do tego nasz wspaniały kubek Bolesławca dla Radia Plus specjalnie zrobiony. I to są te dobre strony jesieni. A jakie są wasze dobre strony jesieni? Bo to nasze. radioplus.pl, tam jest taki specjalny formularz, w którym prosimy, żebyście napisali nam, za co lubicie jesień, a później trzeba czekać na telefon. Za chwilę ode mnie, a później od Andrzeja.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Reklama.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków. Krzywda 1.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Tym razem to są dobre strony jesieni Łukasza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Łukaszu, napisałeś, że jesień lubisz, gdyż wtedy spędzasz więcej czasu z książkami. Zazwyczaj są to pozycje związane z podróżami. Przygotowuję się w ten sposób na przyszły rok. Obecnie czytam o parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego oraz o zabytkach z listy UNESCO. W Polsce będzie co zwiedzać w 2027. A mam dla ciebie taki prezent, który też ze zwiedzaniem będzie się kojarzył. Nie w Polsce, ale można przecież oczywiście snuć plany. Francja śladami wielkich artystów Nicka Trenta. Piękny album wydawnictwa PWN, a do tego jeszcze coś z historii. Kobiety kontra mafia, Patryk Schulz, wydawnictwo Harde, a do tego oczywiście nasz kubek przepiękny, przecudnej urody z bolesławieckiej porcelany dla ciebie.
2: A super.
1: Powiedz mi, jak się udało w tym roku podróżować? Czy to już jest za tobą? Czy te wszystkie podróże tegoroczne? Czy jeszcze coś w tym roku planujesz?
2: No, ten rok bardzo ciężki, bo akurat pod koniec czerwca była kontuzja, zerwanie ścięgna Achillesa, więc no, ten
1: bez
2: rok po prostu spisany na straty. Więc tak, siedzę w książkach i przygotowania na przyszły rok. No, z tych tam zabytków UNESCO zostało jeszcze trochę, zwłaszcza, że w tym roku doszedł kolejny, bo tam Gdynia została umieszczona.
1: Tak, cała Gdynia.
2: No, a parki krajobrazowe to głównie na rowerze, więc też muszę trochę wzmocnić nogę i myślę, że w przyszłym roku trochę tam z partnerką pojeździmy, więc tych parków jest w okolicy dość sporo, bo to tak mówię, Wielkopolska, Kujawy i gdzieś pewnie też planujemy może tam na wschód, gdzieś tam Lubelskie, gdzieś się wybrać, tam też jest sporo.
1: Plany są faktycznie ambitne. Z Wielkopolską tak, no myślę, najbardziej kojarzy mi się Rogalin, oczywiście przepiękny, więc tam też polecam.
2: Tak, akurat wczoraj czytałem o Puszczy Zielonce, bo to dosyć tak popularny kierunek wśród poznańskich rowerzystów i też myślę, że też tam też się gdzieś planujemy się wybrać w przyszłym roku.
1: Trzymam kciuki, no i za

0: Łączą tych, którzy szukali refleksji, z tymi, którzy chcą się po prostu czasami tylko bawić. 20 lat temu odszedł Marek Grechuta, a my chcemy ocalić od zapomnienia jego twórczość.
1: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
4: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
3: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
5: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
6: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
0: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Kraków.
1: Kontrole policyjne szkół w całej Polsce. Za chwilę szczegóły. Kierowca mógł zasnąć za kierownicą. 3 osoby w szpitalu po wypadku na A18. Prawniczka z RPA z pokojowym Noblem. To sygnał dla Trumpa, ocenia ekspert. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja skontrolowała 10 tysięcy szkół. Zatrzymano już kilkanaście osób, głównie za groźby karalne. Wszystko po ostatnich atakach nożowników na Mazowszu. Pod Wyszkowem zginęła wczoraj woźna, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Przed szkołami pojawiły się dodatkowe patrole.
2: Już od wczesnych godzin porannych policjanci, zarówno umundurowani, nieumundurowani, zmotoryzowani, czy też w służbie pieszej, są pod szkołami. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pedagogom.
1: Mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Te akcje chwalą rodzice i dyrektorzy szkół.
3: Jakaś weryfikacja podejrzanych osób, które wchodzą do placówek.
4: Pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
3: Troszkę tak. Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać też rozsądniej.
5: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie. Renata Szustakiewicz, Szkoła Podstawowa numer 1 w Bełchatowie. Kwestia bezpieczeństwa dzieci, pracowników szkół jest kwestią nadrzędną wobec wszystkiego tego, o czym słyszeliśmy w ciągu ostatnich dni. To jest sprawa priorytetowa.
1: Rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy jeszcze, że dziś w szkołach na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu zatrzymano uczniów z nożami w plecakach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kierowca prawdopodobnie zasnął za kierownicą. To nowe ustalenia po porannym wypadku na autostradzie A18 w Lubuskiem.
6: Stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał z jezdni, uderzył w bariery, a następnie dachował.
1: Mówił Arkadiusz Szlachetko z Rogańskiej Policji. 3 osoby trafiły do szpitala, 2 są ciężko ranne. Kierowca busa był trzeźwy. W kierunku Wrocławia wciąż nie można zjechać z autostrady A18 na Żagań oraz Iłowę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pokojowy Nobel dla prawniczki z Republiki Południowej Afryki, Nawatinem Pillay.
7: The Nobel Peace Prize for 2026.
1: Komitet Noblowski postanowił nagrodzić Pillay za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa.
7: An international law.
1: Ogłoszono w Oslo. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
1: Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku.
9: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Wzmożone patrole przed krakowskimi szkołami to reakcja na serię ataków w placówkach na Mazowszu. Podobnie jak w całej Polsce od rana przed krakowskimi podstawówkami i liceami można spotkać patrole policji i straży miejskiej. Urząd Miasta planuje też specjalne szkolenia dla dyrektorów z udziałem funkcjonariuszy. Nauczą się na nich m.in. jak reagować w pierwszych minutach ewentualnego ataku. Magistrat zapowiada też powstanie specjalnego zespołu ze służbami i psychiatrami ze szpitala Babińskiego. W listopadzie Babel snów będzie można zwiedzać za darmo, podobnie jak Pałac w Wilanowie czy Łazienki Królewskie w Warszawie. To w ramach 15. edycji akcji Darmowy Listopad. Z tej okazji na Wawelu przygotowano też sporo nowości.
10: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej i ona również będzie dostępna w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada Bernini na Wawelu, potem wystawa poświęcona pasom kontuszowym i brązom złoconym, a na sam koniec specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz z Vermeera van Delfty.
9: Wymienia Andrzej Betlej, dyrektor zamku. Bezpłatne wejściówki będą dostępne w internecie i w kasach biletowych pod koniec października.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
9: Za oknami w Krakowie dziś dość pochmurno i tylko do 14 stopni. Biometr korzystny, może jednak mocniej powiać. Na Podhalu pogoda w kratkę i od 10 stopni w Zakopanem do 14 w Nowym Targu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 5 minut po 12:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: I Want Dolly Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 12 na zegarze. Mówiłam o tym, że dzisiaj Światowy Dzień Jaja, 9 dzień października, ale to także Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Do tego pisania listów Was zachęcę, ponieważ czekamy na takie wiadomości. Nie trzeba mieć znaczka pocztowego, wystarczy po prostu internet. Na radioplus.pl specjalny formularz Dobre Strony Jesieni w Radiu Plus. Dbamy o to, żeby było co robić w te długie jesienne wieczory. Jeszcze na zewnątrz dosyć przyjemnie, chociaż już też nie wszędzie. To babie lato powoli się kończy i przyjdą te chłodniejsze, ciemniejsze dni z deszczem stukającym o szyby, te przebrzydłe listopady. No i wtedy też trzeba będzie się czymś zająć. I my będziemy mieć dla Was, mamy właściwie dla Was takie prezenty, książki na długie jesienne wieczory od naszych partnerów wydawnictwa Harde i wydawnictwa PWN. A do tego jeszcze przecudnej urody kubek Radia Plus stworzony dla nas przez ceramikę z Bolesławca, ręcznie robiony z naszym logo, no bardzo ładny. Na radioplus.pl specjalny formularz, proszę napisać o Waszych dobrych stronach jesieni, za co lubicie jesień, tak w dużym skrócie, a później czekać jeszcze dzisiaj na telefon od Andrzeja. Radio
1: Plus. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny, 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
10: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
12: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Dżeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Lidów Mac i Everywhere w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 26 minut do 13. A 9 dzień października to jest taki wyjątkowy dzień, bo sporo dzisiaj rocznic, urodzin, no tych smutnych rocznic także, ale ta będzie bardzo pozytywna, bo to rocznica, nie urocznica, a właściwie urodziny. Urodziny Ryszarda Rynkowskiego, piosenkarza, kompozytora, pianisty, znanego niegdyś jeszcze z zespołem Vox, ale teraz kariera solowa i przy okazji urodzin pana Ryszarda. Dużo zdrowia i za młodzi, za starzy w Radiu Plus teraz.

0: Tu Nancy Joe Cocker w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 13, a ja mam zaproszenie już na niedzielę, na 15.
1: Cześć, tu Łukasz Golec i Paweł Golec. W niedzielę o godzinie 15 będziemy gośćmi muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Do usłyszenia. Golec Orkiestra.
0: To przypominam, w niedzielę o 15, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek, no i w sobotę w Smakach z Plusem. Do 13 jeszcze między innymi Izabela Trojanowska i Wszystko, czego dziś chcę, to w Radiu Plus. Radio
2: Plus. Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
3: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
4: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
5: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Szef MON ostrzega przed falą dezinformacji po atakach w szkołach. W ten weekend tankowanie będzie droższe, szczególnie diesla. Powiemy też o konkursie wolontariatu w duchu nauczania Jana Pawła II. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu, nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega minister obrony narodowej.
2: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
1: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz po wczorajszym ataku w podstawówce pod Wyszkowem, gdzie 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o rzekomym internetowym wyzwaniu polegającym na atakach. Policjanci wzmocnili kontrolę w szkołach. Dziś w Tomaszowie Lubelskim zatrzymali 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą zaatakowania uczniów nożem. Monika Kowalewicz.
3: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
4: Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu.
3: Mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji. Obiema sprawami zajmie się teraz sąd rodzinny.
1: W samym Lublinie zatrzymano 2 osoby. 18-latek namawiał w internecie do ataku na szkoły z maczetami, a 16-latka udostępniła nagranie, na którym ubrana w kominiarkę groziła uczniom nożem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ten weekend tankowanie będzie droższe. Ministerstwo Energii ustaliło ceny maksymalne. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla 8 zł i 6 groszy. To odpowiednio 7,24 grosze więcej niż dzisiaj. To ceny również na poniedziałek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wolontariat w duchu nauczania Jana Pawła II. Przedłużono termin zgłoszeń. Szkoły z Małopolski mogą wziąć udział w konkursie Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Jeszcze do 20 października.
5: Próbujemy zaszczepić w młodych ludziach tą chęć do wolontariatu, do spotkania z drugim człowiekiem, a dzisiaj w dobie internetu jest to szczególnie ważne, żeby ten kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem był, żebyśmy otwierali się na drugiego człowieka, bo to przynosi ogromne korzyści temu, któremu pomagamy, ale i nam.
1: Mówiła Dorota Boczkowska-Molenda z Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie. To jubileuszowa 20. edycja konkursu Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Główną nagrodą jest pielgrzymka do Włoch. Szczegóły na idmjp2.pl.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Mobilizacja elektoratu Moniki Piątkowskiej jest wątpliwa, mówi Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tuż przed drugą turą wyborów. Przed kandydatami ostatnie godziny, by przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców. Krakowianie będą wybierać nowego włodarza między radnym Łukaszem Gibałą a senatorką Koalicji Obywatelskiej Moniką Piątkowską. O wyniku niedzielnego starcia przesądzi nie tylko frekwencja, dodaje politolog.
7: Ale też zdyscyplinowanie i mobilizacja elektoratu osobistego Łukasza Gibały, no i tego elektoratu trzeciego kandydata, czyli Michała Drewnickiego, który w 2024 roku nie poparł tak masowo Łukasza Gibały, co poskutkowało jego przegraną niewielką różnicą głosów.
6: Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Ważna informacja dla pasażerów i kierowców. Od poniedziałku stara aplikacja Karty Krakowskiej przestaje działać i jej miejsce całkowicie przejmuje aplikacja mKraków. Żadne zniżki ani kupony kupione bilety nie przepadają, wystarczy pobrać mKraków i zalogować się swoimi dotychczasowymi danymi.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
6: W Krakowie choć słonecznie, to chłodno, na termometrach maksymalnie 14 stopni, ale wieje zimny wiatr, więc odczuwalna dużo niższa, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Jest 5 minut po 13, no i się doczekaliśmy. Piątek dzisiaj popołudnie. Zaczynamy od Phila Collinsa, później Boniem i Edyta Geppert.

0: W Radiu Plus zespół Europe i piosenka Carrie. Co ciekawe, ta piosenka była dużo popularniejsza w Stanach Zjednoczonych niż The Final Countdown. Zaskakujące, bo nam zespół Europe kojarzy się właśnie z finałowym odliczaniem. A tymczasem to właśnie Carrie trafiła do top 3 listy Billboardu w Stanach Zjednoczonych. U nas też sięgamy po ten utwór, chociaż zdecydowanie lepiej czuję się przy finałowym odliczaniu, tym słynnym The Final Countdown. Na zegarze jest 21 minut po 13:00. Słuchajcie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Już za chwilę będzie I'll Be Missing You, Puff Daddy i Faith Evans, a później zaśpiewa Cyndi Lauper.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mamo, ten bohater jest dziwny.
12: Nie lubisz go?
11: Lubię i to jest najdziwniejsze.
13: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie. Reklama.

za 25 minut, godzina 14. Podobno pierwotnie to była piosenka zatytułowana Boys Just Wanna Have Fun i miał to śpiewać facet, no ale kiedy zaproponowano tę piosenkę Cyndi Lauper, no to byłoby dziwnie, gdyby było Boys, zostało Girls i to jeden z jej największych przebojów. Na naszej antenie już za chwilę Barek Grechuta i nie dokazuje, a mniej więcej za godzinę o tej porze do kogoś polecą prezenty w naszej zabawie Dobre Strony Jesieni. Kubek z manufaktury Bolesławiec oraz książki od wydawnictwa PWN. Będzie to książka Granice Świata. John Elecz ją napisał, a od Kardę książka Katarzyny Niezgody. Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Bardzo ciekawa pozycja, szczególnie dla tych, którzy gdzieś tam rozglądają się za czymś nowym. Możecie to wszystko wygrać w naszej zabawie. Zgłoszenia na radioplus.pl. Napiszcie nam, za co lubicie jesień. Nie dokazuj Marka Grechuty teraz w Radio Plus.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: Dobra taneczna nuta idealna na piątkowe popołudnie. No i w sumie już takie zaawansowane popołudnie, bo 14 minut do 14 to jeszcze jest 2-3 godziny i będzie weekend. A to dobry klimat muzyczny właśnie na weekend, a takich klimatów nie zabraknie dzisiaj u nas po 20, bo prywatka Marek Sierocki będzie miksował przeboje. Może i Modern Talking się pojawi, zobaczymy, na pewno u nas już za chwilę.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
14: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Nieba nie skradło, ale serca widzów Eurowizji już tak. Miejsce drugie wtedy to było. Najwyższa pozycja, którą kiedykolwiek Polska zdobyła w konkursie Eurowizji. Ale to jest fantastyczna piosenka. Jacek Cygan napisał słowa. Śpiewa oczywiście Edyta Górniak. To nie ja na 3 minuty przed 14. O drugiej serwis informacyjny, a później kolejne przeboje rozpoczniemy od Tiny Turner.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
7: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Plus Kraków.
1: Zamknięto dziś kilkadziesiąt szkół na Mazowszu, to po atakach nożowników. Zatrzymajmy falę przemocy, apeluje biskup Artur Ważny. Sztorm na Bałtyku, promy ze Szwecji do Polski zostały odwołane. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak uwaga kierowcy na trasie z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki autostrada A2 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Wiadomo, że jedna osoba zginęła, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Na A2 utworzyły się potężne korki. Pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim trzeba jechać 92. Tam jednak też już się korkuje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Mazowszu zamknięto 49 szkół, 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano do patrolowania placówek. To reakcja na tragiczne wydarzenia. Wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną w podstawówce podwyżkowym, a dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: W zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia czy zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
1: Jak informuje policja, do tej pory na Mazowszu zatrzymano 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole Nowinach. Sprawą tą zajmuje się Wydział Rodzinny i do spraw nieletnich sądu w Wyszkowie, a temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą dziś zapaść?
3: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
4: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
3: Mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury i raczej nie stanie się to na tym samym posiedzeniu.
5: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie i psychicznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem Wiktorem.
3: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
1: Około 16 sąd ma z kolei podjąć decyzję w sprawie aresztu dla 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce. Tymczasem biskup Artur Ważny apeluje, zatrzymajmy falę przemocy. Zdaniem członka Rady Episkopatu do spraw duszpasterstwa młodzieży powinniśmy zacząć od własnego języka i gestów. Jak powiedział biskup Ważny Radiu Plus, potrzeba zdecydowanych i natychmiastowych działań.
6: Od czegoś musimy zacząć. Teraz trzeba działać bardzo mocno i ten kryzys zażegnać, ale on się z czegoś bierze i ja myślę, że on się zaczyna w dużej mierze od języka i że tutaj możemy zacząć pracować i powinniśmy. Tego, jak mówimy do drugiego i o drugim. To jest właśnie porażające, że dzisiaj nie uczymy dzieci szacunku do drugiego człowieka w ogóle.
1: Policjanci patrolują dziś szkoły w całym kraju. Podobnie ma być w przyszłym tygodniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sztorm na Bałtyku. Promy ze Szwecji do Polski zostały odwołane. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej części kraju. Spodziewane są obfite opady deszczu, a miejscami także śniegu. Na całym Bałtyku wiatr może wiać w porywach nawet do 100 km na godzinę.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Noże kuchenne znaleziono rano w plecakach 13 i 14-latka w podstawówce przy ulicy Strzelców w Krakowie, także w szkole podstawowej 109. Zaniepokojeni rodzice zaalarmowali służby o osobie z ostrym narzędziem, mówi Elżbieta Znachowska-Bednar z Policji Miejskiej w Krakowie.
8: Dzisiaj do jednej ze szkół podstawowych w rejonie Blądnika Białego przyszedł 10-letni uczeń ubrany w strój halloweenowy. Elementem przebrania był również plastikowy rekwizyt. Sytuacja ta wzbudziła niepokój obecnych w szkole uczniów. nieuczniów i rodziców. Drugie zdarzenie miało miejsce w szkole podstawowej na terenie Prądnika Czerwonego i dotyczyło dwóch uczniów szkoły, 13- i 14-latka, u których w plecakach znajdowały się ostre narzędzia.
7: Oba incydenty będzie analizował sąd rodzinny, a policja apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi, że tego typu zachowania nie są żartem i mogą rodzić poważne konsekwencje. Rozbudzić w młodzieży zainteresowanie postacią Jana Pawła II i uwrażliwić młode pokolenie na potrzeby drugiego człowieka. Taki cel ma projekt Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia. Trwa rejestracja do 20. edycji konkursu. Główną nagrodą jest wycieczka do Włoch. Jeszcze do 20 października szkoły z Małopolski mogą się zgłaszać. Szczegóły na idmjp2.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
7: W Krakowie do 14 stopni, chłodny wiatr, ale nie powinno padać. W weekend maksymalnie 18 stopni, jutro pochmurno, w niedzielę więcej słońca.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Jest 6 minut po 14. Tina Turner za moment, a później m.in. Halina Frąckowiaka, także zespół ABBA. To propozycje na początek tej godziny w Radio Plus.

0: To oczywiście zespół ABBA. Któż by nie poznał Waterloo na antenie Radia Plus. 21 minut po 14. To jest piątek, to jest popołudnie. To także jest moment, żeby jak najszybciej wziąć udział w naszej zabawie. Dobre strony jesieni. Jak najszybciej, bo już za parę minut będę wybierał osobę, do której zadzwonię i która zgarnie fajne prezenty, książki, kubek, idealne prezenty na jesienne wieczory. Na radioplus.pl znajdziecie wszystkie szczegóły. To co? Czas start.
1: Reklama.
2: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
3: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,80.

0: Wiosenny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama. Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Za 25 minut, godzina 15. Jak minął dzień? To pytanie już za chwilę zadam Gosi.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
0: Dzień dobry, Małgorzato.
2: Dzień dobry.
0: To może nie jak minął, ale jak mija ci dzień?
2: Mija sympatycznie z tego względu, że pakuje się.
0: A dokąd jedziesz?
2: No, jutro do Grecji.
0: Ale trafiłem. Słuchajcie, to jest jakieś w ogóle niesamowite, bo tak, Gosia w ogóle po raz pierwszy na antenie w radiu. Po
2: tak
0: drugie,
2: jest.
0: Bardzo mi blisko do twojego zgłoszenia w naszej zabawie. Po trzecie, zobaczcie, jedzie sobie do Grecji. Zazdroszczę trochę. Tam są komary? Ja nie wiem, jak to w Grecji jest.
2: Środek na komary zabieram niezależnie od tego, gdzie wyjeżdżam. Nawet jak mówią, że tam nie ma ani jednego.
0: Gosia napisała, że w sumie to ona lubi jesień za to, że nie jest latem, bo latem to jest żywą przynętą i zawsze mrówki, komary ją gryzą. To podobno słodką krew się ma, wiesz.
2: Nie wiem, niektórzy mówią, że błękitną, nie wnikam, ale...
0: Ale słuchaj, czy błękitna, czy słodka brzmi dobrze?
2: Brzmi dobrze, tak. Natomiast no, nie da się ukryć, że jeżeli w pobliżu jest nawet 10 osób, to z tych 10 to ja będę pogryziona. Zawsze.
0: Ja mam tak samo, słuchaj. No. Ale powiem ci, że komary to jeszcze do tej pory u mnie latają. Chyba przez taki ciepły wrzesień, bo rzeczywiście okna trzeba zamykać, bo to wieczorem to aż strach, tyle bzykania dookoła.
2: To prawda, latem nie było ich tak dużo, a teraz jak się zrobiło chłodno, szukają sobie miejsca chyba w domu, choć teraz już gryzą mniej. No to już teraz jest lepiej.
0: Gosiu.
2: Dlatego jesienią to jest ta zaleta.
0: Mam dla ciebie prezenty. Kubek ręcznie robiony z manufaktury Bolesławiec. Dwie książki, no one chyba nie dolecą, no, znaczy nie ma szans, żeby doleciały przed twoim wyjazdem do Grecji.
2: Będą czekały.
0: Więc raczej jak wrócisz, w sam raz na jesienne wieczory, książki z wydawnictwa naukowego PWN i z wydawnictwa Harde. Kogo pozdrawiasz?
2: No, ja przede wszystkim chciałabym pozdrowić mojego męża. Mam nadzieję, że mnie w tym momencie słucha, bo to on właśnie ciągle ustawia mi Radio Plus w samochodzie. Ja ciągle coś dotknę, coś sobie wyłączę, nie umiem włączyć z powrotem. I to on jest tym człowiekiem, który mi to Radio Plus za każdym razem ustawia od nowa.
0: Jak ma na imię?
2: Paweł.
0: Paweł.
2: Także pozdrawiam serdecznie.
0: Musisz Gosi jakąś, wiesz, instrukcję napisać, jak znaleźć Radio Plus.
2: Żadna instrukcja nie działa, ale za to ja mu książkę pożyczę za to.
0: Wszystkiego dobrego. Gosiu, no i wspaniałych wakacji wam w takim razie życzę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radioplus.pl, polecamy się. Tam po pierwsze można słuchać radia gdziekolwiek jesteście, a po drugie zgłosić się do zabawy. Dobre strony jesieni.

0: Za kwadrans godzina 15, słuchacie Radia Plus i przeboju w smutną nostalgii. O trzecie informacje, a przed trzecią jeszcze nie płaczewka Perfektu oraz Ace of Base. Dwie propozycje ode mnie. Szczególnie czekam na ten utwór Perfektu. Bardzo lubię piosenkę nie płaczewka. Ona już za chwilę.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/na-firmy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
14: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Tato, co znaczy negocjować?
18: Szukać porozumienia.
17: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
19: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
1: Reklama. Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Za 3 minuty godzina 15 to Ace of Base. O 3 serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego w Polsce. A informacje są ważne, bo to, co się dzieje, to naprawdę przerasta wszelkie wyobrażenie. Także poinformujemy Was, żebyście byli na bieżąco z sytuacją w szkołach. A muzycznie tuż po 15 Eurythmics i Sweet Dreams.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
1: Nie ma mowy o internetowym wyzwaniu. Rząd ostrzega przed dezinformacją po atakach w szkołach. Mieszkańcy Zakopanego protestują, nie chcą nowej drogi w pobliżu domów. Hurkacz górą w Szanghaju, Iga Świątek gra w Pekinie. Minęła 15, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Informacje o internetowym wyzwaniu się nie potwierdziły, nic nie wskazuje na to, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane, podkreśla minister Marcin Kierwiński. Szef MSWiA odniósł się do pojawiających się plotek o internetowym wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
2: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
1: Do południa policja skontrolowała dzisiaj 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodawał komendant główny policji Marek Boroń.
3: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
1: A z informacji przekazanych przez szefową resortu edukacji wynika, że w całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, w większości na Mazowszu. Wciąż spore utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. Jak już wcześniej informowaliśmy, jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i tira. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego w kierunku stolicy. Policja wciąż jednak kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Protest w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywczańskie domagają się wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Przyszli dzisiaj do Urzędu Miasta.
4: To jest krzywda dla mieszkańców.
5: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
6: To bez sens, ponieważ droga już jest.
7: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
8: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może że tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest, wymaga w planie zapisu.
1: Dodawał Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. Mieszkańcy zapowiedzieli, że będą masowo składali wnioski o wykreślenie drogi. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze sport. Hubert Hurkacz melduje się w trzeciej rundzie turnieju tenisowego ATP w Szanghaju. Polak wygrał z Nowakiem Dziokowiczem 6-3 i 6-4. Hurkacz pokonał Serba po raz pierwszy w swojej karierze. W 1/16 finału zmierzy się z reprezentantem Chin Yi Zhu lub Włochem Lorenzo Musetti. Tymczasem Iga Świątek przegrała w Pekinie z Belgijką Elise Mertens 6-7 i 3-6, odpadła w ćwierćfinale turnieju.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie przed drugą turą wyborów. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę dzisiaj o godzinie 17 na Rynku Głównym w Krakowie. Jak mówi Łukasz Gibała, od początku kością niezgody było to, że Monika Piątkowska nie chciała pytań wzajemnych.
10: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo, kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk. Ja uważam, że krakowianie zasługują na poważną debatę, ale w taki sposób się tego nie robi.
9: Mimo deklaracji kandydata Monika Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie, a cisza wyborcza rozpocznie się o północy. Zatrzymają się w 8 miejscach, które codziennie mijał Karol Wojtyła w drodze do pracy. Jutro ulicami Krakowa po raz 22 przejdzie pielgrzymka śladami Karola Wojtyły robotnika. Trasa poprowadzi z kościoła świętego Stanisława Kostki na Dębnikach do centrum Jana Pawła II na Białych Morzach. Pielgrzymka zakończy się mszą świętą o godzinie 14 w centrum Jana Pawła II, której przewodniczyć będzie arcybiskup Marek Jędraszewski.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
9: Krakowie 14 stopni, w Zakopanem 10, już bez opadów. W weekend trochę cieplej niż dzisiaj, a warunki biometeo mamy niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 5 po minuty po 15. Eurythmics Sweet Dreams, za moment później Elton John, elektryczne gitary, Barbra Streisand, to propozycje na początek tej godziny w Radio Plus.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Ależ niesamowite możliwości wokalne. Barbara Streisand, Memory. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, takie w sam raz na jesień. Przynajmniej taka piosenka kojarząca się z jesienią za nami, bo przed nami będzie też coś energetycznego. Gloria Estefan i Konga za parę minut, ale wcześniej panie i panowie, król popu Michael Jackson. Na zegarze 20 minut po trzeciej.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

2,5 minuty po wpół do czwartej to Radio Plus, to Gloria Estefani Conga. Niektórzy mówią, że to właśnie ta piosenka otworzyła muzyce latino wrota do wielkiej popularności w Stanach Zjednoczonych. Zespoł Miami Sound Machine, z którym Gloria Estefan nagrała ten utwór, grał go już wcześniej na swoich koncertach i zawsze przyjęcie było naprawdę rewelacyjne, więc postanowili nagrać go, wydać na płycie. No i dobrze zrobili, bo piosenka zdobyła szereg prestiżowych nagród oraz wysoko wylądowała na listach przebojów, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Na antenie Radia Plus czerwone gitary, nie spoczniemy, później Eros Ramazzotti, będzie jeszcze CC Catch, no i zaproszenie na wieczór, tam prywatka dzisiaj po 20. Pamiętajcie, Marek Sierocki szykuje mnóstwo muzycznych atrakcji do zabawy i tańca.

Za kwadrans godzina 16 mogę spokojnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o wysoką temperaturę i piękną pogodę, to już było. Już dzisiaj dużo chłodniej jest niż wczoraj. Temperatury w okolicach 15-16 stopni. Niestety weekend zapowiada się w kratkę. To znaczy będą miejscami

0: Przyjaśnienia, ale są także możliwe opady deszczu i chmury, więc jak planujecie coś na świeżym powietrzu, to na pewno warto zaopatrzyć się na różną pogodę. Za chwilę na naszej antenie Simon Garfunkel, później Mitrof i o 16:00 serwis informacyjny.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Brokuł 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek wiejski 200 gramów piątnica, 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Ostatnie ataki w szkołach nie były ze sobą powiązane, uspokaja MSWiA. Duże utrudnienia po zdarzeniu pociągu z ciężarówką między Kutnem a Skierniewicami. Nie będzie debaty w Krakowie przed prezydencką dogrywką. Jest 16. Marcin Bartnik. Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane. To informacje od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po aktach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA w Warszawie był nasz reporter Michał Skolimowski. Czyli nie mamy do czynienia z internetowym wezwaniem.
2: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
2: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
4: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
2: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
1: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycieli w tamtejszej zawodówce. Jakub Z. wczoraj usłyszał zarzuty. Właśnie teraz w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce powinno się rozpoczynać posiedzenie aresztowe. O szczegółach nasza reporterka Marta Szabłowska.
5: Śledczy chcą, aby 19-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sumie grozi mu nawet dożywocie. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów. Większość dotyczy usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Ale, jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce,
6: te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
5: Przypomnijmy, w środę 19-letni uczeń zawodówki ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób.
1: Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Duże utrudnienia na kolei w Łódzkiem. Po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą odwołano kursy między Kutnem a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki. Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie na ostatnią chwilę przed drugą turą wyborów prezydenckich. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę dzisiaj o godzinie 17 na Rynku Głównym w Krakowie.
7: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk. Ja uważam, że krakowianie zasługują na poważną debatę, ale w taki sposób się tego nie robi.
1: Mimo tych słów Gibały, Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie.
8: Uważam, że mieszkańcy naszego miasta zasługują na to, żeby chociaż raz w tej kampanii, mówię o drugiej turze, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Na razie ta kampania była kampanią na sali sądowej. Zapraszam serdecznie, panie radny, pod Skarbonką o godzinie 17:00.
1: Cisza wyborcza rozpocznie się w Krakowie o północy, głosowanie w niedzielę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dzięki Idze Świątek dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychologiczne. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia, którą dofinansowała słynna tenisistka.
9: Przede wszystkim należą się pani Idze Świątek podziękowania, że wsłuchała się po prostu w apele specjalistów i także mój. To jest ogromna potrzeba wspierania, leczenia, tak, ale też przeciwdziałania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
1: Dziękowała Marta Boczkowska, specjalistka psychologii klinicznej. Pomoc będzie kompleksowa.
9: Od pomocy indywidualnej, od pomocy psychologicznej, od poradnictwa psychologicznego, poprzez długotrwałą opiekę, a także sposoby leczenia takie jak psychoterapia. Mamy wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów, którzy są w mocy świadczyć najlepszej jakości usługi.
1: Szpital czeka teraz na konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia, aby móc rozpocząć przyjmowanie pacjentów.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Bogdan Ingersleben przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu. Ostatni dzień kampanii przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi w Krakowie. Poprosimy politologa o podsumowanie tej kampanii. Jutro odbędzie się 22. już pielgrzymka śladami Karola Wojtyły Robotnika pod hasłem Wiara, Praca, Człowiek. Uczestnicy tej pielgrzymki przejdą ulicami Krakowa z Dębnik do Łagiewnik, trasą, którą do pracy chodził młody Karol Wojtyła. Przypomnimy o obchodach Dnia Papieskiego. W tym roku trwają 2 dni, rozpoczną się jutro. A mieszkańcy dzielnicy Małe Żywczańskie w Zakopanem buntują się, nie chcą nowej drogi zaplanowanej przez ich osiedle. Domagają się rezygnacji z planów budowy i wykreślenia jej z planu zagospodarowania. Posłuchamy argumentacji. Tym zajmować będziemy się do 17.00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Mobilizacja elektoratu Moniki Piątkowskiej jest wątpliwa, tak mówi Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przed drugą turą wyborów. Przed kandydatami ostatnie godziny, żeby przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców. Od północy cisza wyborcza. Potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. O szczegóły związane z podsumowaniem kampanii pytał nasz reporter Kuba Solarz.
2: To zacznijmy od tego, kto pana zdaniem zwycięży w tej drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie.
3: Wszystkie sondaże, jakie widziałem, wskazują Łukasza Gibałę jako beneficjenta tych wyborów, zarówno w pierwszej turze, co się spełniło, jak i w drugiej. Andrzej Piasecki, profesor Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Choć sondaże nie zawsze trafnie to przewidują, jest duża grupa niezdecydowanych. Jest wreszcie sytuacja, którą mieliśmy 2 lata temu, kiedy też Łukasz Gibała prowadził, ale ostatecznie przegrał niewielką przewagą głosów, wygrał Aleksander Miszalski. Także wszystko jest możliwe, ale wskazania pokazują Łukasza Gibałę jako zwycięzcę tych wyborów.
2: A jak pan ocenia tą kampanię wyborczą przed drugą turą wyborów?
3: Na pewno ona się różniła od tej kampanii sprzed pierwszej tury, bo była bardziej emocjonująca, a mniej merytoryczna. Pojawiły się sprawy sądowe, natomiast brakowało debat. Chyba tutaj taka debata jeden na jeden była potrzebna. Tego nie było, chyba właśnie obie strony niespecjalnie były zainteresowane taką debatą, choć mówiły co innego. Co więcej, może jednak też to poparcie ze strony innych kandydatów nie było jednoznaczne. To znaczy dla pani Moniki Piątkowskiej chyba w ogóle takiego poparcia nie było. Z tego co pamiętam, nikt wyraźnie nie powiedział, że będzie głosował za panią Piątkowską. Natomiast jeśli chodzi o Łukasza Gibałę, tu też poza Hoffmanem, który się wycofał przed pierwszą turą, inne głosy były takie na nie przeciwko Piątkowskiej, więc można się domyśleć, że tutaj wypowiedź Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości to jest wskazanie na Łukasza Gibałę. Ale właśnie to nie jest takie jednoznaczne. Tu zabrakło może takiego bardzo, bardzo wyrazistego poparcia ze strony tych kandydatów, którzy mogli to zrobić z racji tego, że chociażby posłanka Gosek-Popiołek jest w Koalicją Obywatelską, którą reprezentuje Monika Piątkowska, więc niektóre ruchy były naturalne i tego zabrakło.
2: A skąd pana zdaniem tyle tych pozwów w trybie wyborczym i co to oznacza dla wyborców i czy w jakiś sposób mogło wpłynąć na ich preferencje i głosowanie w tej drugiej turze?
3: Te kilka pozwów to ni dużo, ni mało jak na taką kampanię. Przypomnę, że od lutego w zasadzie mówimy o zmianie władzy w Krakowie, więc emocji było sporo. Była też próba podważenia skuteczności referendum. Inicjatywa Edwarda Nowaka z lata tego roku, który wniósł do sądu wniosek o unieważnienie referendum z powodu nadużyć, również z powodu hejtu, pokazała, że wyborcy będą z większą uwagą przyglądali się kampanii i też może w tej kampanii wyborczej do urzędu prezydenta kandydaci byli ostrożniejsi, przynajmniej na początku. No pod koniec widać, że już nerwy puściły, bo stawka wysoka, druga tura zawsze bardziej emocjonująca i tych pozwów mamy więcej, ale nie są to pozwy takie wynikające, powiedziałbym, z zasadniczych konfliktów czy starć kandydatów, tylko takie, powiedziałbym, wprost czepianie się różnych drobnych spraw, typu jak zostały zinterpretowane wyniki głosowań. Na pewno pozwy w tego typu kampanii się pojawiają. Po to jest ten tryb wyborczy, żeby sąd szybko to rozstrzygał, ale też one chyba w tej kampanii nie dominowały. Kampania referendalna była o wiele bardziej brutalna i pełna hejtu.
2: Czy myśli pan, że ta frekwencja z pierwszej tury będzie większa w drugiej turze, że przekroczy 43,5%?
3: Doświadczenia z wyborów przedterminowych i w ogóle doświadczenia z wyborów lokalnych, pierwsza, druga tura pokazują, że w drugiej turze frekwencja jest na ogół niższa, bo wybieramy tylko prezydentów, radnych już nie wybieramy. W wyborach przedterminowych to w ogóle radnych się nie wybiera. Tutaj w Krakowie mamy tylko kandydatów na prezydenta. Sytuacja wygląda tak, że mobilizacja elektoratu po stronie Moniki Piątkowskiej jest chyba wątpliwa, a to mogłoby zwiększyć frekwencję. Jeśli chodzi o Łukasza Gibałę, to tutaj sytuacja jest stabilna. Prawdopodobnie frekwencja nie będzie większa, czyli około 40%, może nawet mniej.
2: A co ostatecznie przesądzi o wyniku niedzielnych wyborów?
3: Ostatecznie o wyniku wyborów może przesądzić oczywiście frekwencja, ale też zdyscyplinowanie i mobilizacja elektoratu osobistego Łukasza Gibały, no i tego elektoratu trzeciego kandydata, czyli Michała Drewnickiego, który w 2024 roku nie poparł tak masowo Łukasza Gibały, co poskutkowało jego przegraną niewielką różnicą głosów. Być może w tych wyborach jednak ta mobilizacja będzie większa, na co z pewnością Gibała liczy.
1: z politologiem Andrzejem Piaseckim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rozmawiał nasz reporter Kuba Salasz.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Seria Zatrzymaj nastolatków za internetowe groźby, pozamykane szkoły. Bezpieczeństwo w sieci, polityczny spór o ustawę cyfrową. Nocna prohibicja i zakaz reklamy alkoholu. Prawie cały Sejm za.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Jutro ulicami Krakowa przejdzie pielgrzymka śladami Karola Wojtyły Robotnika. Zatrzymają się w 8 miejscach, które codziennie mijał Karol Wojtyła w drodze do pracy. Pątnicy chcą w ten sposób uczcić dwie rocznice. 80. rocznicę święceń kapłańskich Karola Wojtyły, która przypada 1 listopada, oraz rocznicę mszy prymicyjnej, która miała miejsce dwa dni później, 3 listopada. Karol Wojtyła odprawił ją w kościele na Dębnikach. Trasa pielgrzymki poprowadzi z kościoła świętego Stanisława Kostki do centrum Jana Pawła II na Białych Morzach.
2: Ksiądz Stanisław Oskwarek, salezjanin, proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie. Pielgrzymka jest takim akcentem, który przypomina o tym, że Karol Wojtyła był normalnym, zwykłym człowiekiem, który chodził też do pracy i chcemy uczcić tą właśnie chwilę, kiedy tutaj żył na Dębnikach i kiedy przemierzał tą trasę właśnie z Dębnik na teraz Białe Morze, a wcześniej była fabryka Solwaju i tam właśnie pracował. Chcemy właśnie podkreślić to, że był zwykłym człowiekiem, który też chodził do pracy.
3: Pielgrzymi na tym szlaku spotkają się już po raz 22. Jak narodziła się ta idea i co sprawia, że to dzieło jest kontynuowane?
2: To mój poprzednik zainicjował tą pielgrzymkę, bo chcieli upamiętnić właśnie w taki sposób Jana Pawła II i co roku jest takim ewenementem na skalę, można powiedzieć, światową. Ta pielgrzymka jest taka wyjątkowa, bo czcimy właśnie drogę, którą przemierzał do pracy Jan Paweł II. Chcemy podkreślić przede wszystkim to, że Jan Paweł II tutaj w naszym kościele miał swoje prymicje, bo przypada w tym roku 80. rocznica święceń kapłańskich 1 listopada i 3 listopada 1946 miał tutaj w naszym kościele prymicje. Drugi, który chcemy podkreślić, jest beatyfikacja naszych współbraci salezjanów, która miała miejsce 6 czerwca w centrum Jana Pawła II i te dwa wydarzenia się ze sobą łączą, dlatego że Jan Paweł II, kiedy był tutaj naszym parafianinem, to w takich różnych swoich wspomnieniach podkreśla to, że zawsze on pamięta tych salezjanów, którzy zostali stąd wzięci do obozu w Auschwitz.
3: Pielgrzymka rozpocznie się tutaj, przy kościele świętego Stanisława Kostki, przy ulicy Konfederackiej. Jaka będzie dokładnie trasa pielgrzymki?
2: Wyjdziemy z kościoła, będziemy kierować się na ulicę Różaną 11. Tam się zatrzymamy przy domu, gdzie mieszkał Jan Tyranowski, człowiek, który wprowadzał młodych ludzi, chłopaków i między innymi Karola Wojtyły w arkanę życia duchowego, zapoznawał ich właśnie z dziełami mistrzów duchowych. Później idziemy poprzez rynek dębnicki, zatrzymujemy się przy domu Jana Pawła II na Tynieckich 10, gdzie mieszkał wraz ze swoim ojcem, kiedy przeprowadził się z Wadowic tutaj do Krakowa. Później zatrzymujemy się na ulicy Szwedzkiej przed domem przyjaciół Karola Wojtyły i dalej idziemy w stronę już, można powiedzieć, kamieniołomu, ale po drodze jeszcze zatrzymujemy się przy kapliczce na zbiegu ulic Twardowskiego i Dworskiej, gdzie też są świadectwa, że tam Jan Paweł II przechodził i idziemy do kamieniołomu na Zakrzówku, odprawiamy drogę krzyżową i zmierzamy do centrum Jana Pawła II, do miejsca, gdzie była ta fabryka Solwaju, gdzie on kilka lat pracował.
3: Co jest charakterystyczne dla tej pielgrzymki?
2: Co roku towarzyszy nam feretron, który jest namalowany przez braci naszych artystów, kruczków, księży Leszka i Roberta. Co jest charakterystyczne na tym feretronie, no to oczywiście podobizna Jana Pawła II, ale też tam są drewniaki, bo pamiętamy, jak był tutaj na Łagwnikach, to on właśnie mówił o tym, że przychodził na to miejsce w drewniakach do pracy, a teraz przychodzi jako papież, żeby konsekrować tą bazylikę. Teraz w tym roku chcemy, żeby ta formuła trochę zmieniła się i nastawiliśmy się trochę, że będziemy mieć, można powiedzieć, oflagowaną tą naszą pielgrzymkę. Przygotowaliśmy więcej flag, oczywiście też z podobizną Jana Pawła II. Mamy też transparent. Też w tym roku zachęcaliśmy i zachęcamy młodzież bierzmowaną, żeby w tej pielgrzymce uczestniczyła.
3: To właśnie ilu wiernych gromadzi ta pielgrzymka? Z jakich miejscowości?
2: Gromadzi oczywiście tutaj parafian dębnickich, ale też w tym roku duże zainteresowanie wzbudziła parafia Ojców Redemptorystów na Zamojskiego i oni chcą w tym roku tak aktywnie uczestniczyć w naszej pielgrzymce, dlatego że też papież jako robotnik też nawiedza odwiedzał ten kościół i oni mają tutaj do nas przyjść pieszo. Inni pielgrzymi pochodzą z okolicznych tu parafii, z Koszcza, z Pychowic, przyjeżdżają też z Dalszek, z Oświęcimia, z Pogrzebienia koło Raciborza, z Rzeszowa, z Lublina. Podkreślamy tą właśnie taką codzienność Jana Pawła II, uświęcenie tej pracy. Myślę, że to jest właśnie takie szczególne.
1: Pielgrzymkę zakończy msza święta, której przewodniczyć będzie arcybiskup Marek Jędraszewski.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: home today, but had to go to visit you. You never know.
1: Belgijka na rynku głównym, świadectwa młodych ludzi i msza święta. Tak Kraków będzie przeżywać 26. Dzień Papieski.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Będzie to jak zawsze szczególny czas wdzięczności za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Rozpocznie się jutro. Główne obchody w niedzielę. Uroczystej mszy świętej w sanktuarium świętego Jana Pawła II przewodniczyć będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego jest święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz.
3: Hanna Myszewska, rzeczniczka prasowa Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia w Krakowie. Dzień Papieski jest największym świętem dla Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. To też właśnie moment, kiedy szczególnie wspominamy świętego Jana Pawła II, naszego patrona. Jest to dzień związany z rocznicą jego wyboru na stolicę Piotrową i właśnie taką okazją do wspólnego świętowania, do przypomnienia sobie, kim dla nas jest Jan Paweł II. Bez wątpienia jest wielkim autorytetem dla młodych ludzi, zwłaszcza myślę w Polsce, zwłaszcza w Krakowie, gdzie my studiujemy, gdzie chodzimy po tych ulicach, których on chodził, doświadczamy różnych rzeczy, które on też podobnie doświadczał. I możemy czerpać właśnie z jego doświadczeń, z jego nauki, z jego życia. I w ciągu tego Dnia Papieskiego przypominamy sobie jeszcze bardziej o nim, kim on był, kim on jest dla nas ciągle.
4: Jakie hasło w tym roku i do czego nawiązuje?
3: Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego jest Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Jest to raz, że nawiązanie do hasła roku liturgicznego związanego z świętym Franciszkiem, ale też do przypomnienia sobie, że Jan Paweł II właśnie był zarówno uczniem, jak i misjonarzem. Był uczniem, bo ciągle szukał drogi do Boga, szukał jak być najbliżej Boga, ale uczył też nas i właśnie miał tą misję przez całe swoje życie, żeby do Boga zbliżyć innych ludzi. I to takie przypomnienie, że my też możemy być misjonarzami.
4: Podczas Dnia Papieskiego w Krakowie będzie się dużo działo. Jak będzie właśnie ten dzień obchodzony? Kogo zapraszacie?
3: Obchody Dnia Papieskiego zaczynamy już w sobotę, 10 października o godzinie 17 na Rynku Głównym w Krakowie. Stypendyści wspólnie zatańczą Belgijkę. To wydarzenie, na które zapraszamy serdecznie wszystkich przechodniów, wszystkich mieszkańców Krakowa, turystów. Będzie to okazja, żeby właśnie wspólnie zacząć świętowanie Dnia Papieskiego tańcem, radością. Też okazja, żeby posłuchać świadectw stypendystów o tym, kim oni są, co robią, dlaczego są w Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia i co jej zawdzięczają. Następnym wydarzeniem jest różaniec, prowadzony właśnie przez stypendystów, przygotowany przez stypendystów. Będzie ono o godzinie 18 w Bazylice Świętego Floriana w Krakowie. Bezpośrednio po różańcu będzie się Eucharystia, po której też będzie można wysłuchać świadectwo jednego ze stypendystów.
4: Dzień Papieski to nie jest jeden dzień, to tak naprawdę dwa dni świętowania. Zatem jak będzie wyglądać niedziela tutaj w Krakowie?
3: To już główne obchody Dnia Papieskiego. Najważniejszym punktem dnia będzie uroczysta Eucharystia w sanktuarium świętego Jana Pawła II, której przewodniczyć będzie kardynał Grzegorz Ryś. Serdecznie wszystkich zapraszamy na 9.30,

0: całej Polski, to realne wsparcie dla młodych ludzi, to zainwestowanie w ich przyszłość, w ich rozwój. Ja osobiście jestem stypendystką i dzięki fundacji, dzięki wsparciu stypendialnemu mogę utrzymywać się w Krakowie na studiach, ale też na rozwijanie swoich pasji, jaką jest fotografia, uczę się też języka migowego i to wszystko dzięki stypendium.
1: A pod opieką Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia jest prawie 2000 stypendystów. W Krakowie jest ich ponad 170. Przypomnę, Belgijka na rynku głównym przy kościele świętego Wojciecha jutro od 17, a od 18 bezpośrednio po Belgijce stypendyści krakowskiej wspólnoty poprowadzą modlitwę różańcową w Bazylice świętego Floriana. Zastanawiają się Państwo, niektórzy z Państwa, gdzie to jest? Na rogu ulic Warszawskiej i placu Matejki.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne.

0: tankowaniu minimum 30 litrów Werwalu Perfekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
6: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Można powiedzieć, że dochodzi do buntu w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Rzewczańskie domagają się wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza na przyszłą drogę przez ich dzielnicę. Według mieszkańców jest ona niepotrzebna, a jej powstanie tylko zakłóci spokój. Na spotkaniu w Urzędzie Miasta w sprawie tej drogi pojawiło się około 50 osób. Mówić będzie Grażyna Syrzystie.
2: To jest krzywda dla mieszkańców. Jest przynajmniej odrobina oazy ciszy i spokoju. Jest to ciąg zieleni. Teraz nie wiem, jak sobie panowie wyobrażają wybudowanie 3 mostów, bo są 3 rzeki.
3: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Nie jesteśmy w stanie również zrozumieć, dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Rzewczańskiego, przy której my mieszkamy. Tam jest wąsko, dzieci mają problem, żeby rano przejść do szkoły, żeby nie wpaść pod samochód. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
4: Marta Gratkowska, kierownik Biura Planowania Przestrzennego. Przedmiotem tych konsultacji społecznych jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który na tym terenie obowiązuje. Droga w tym planie obowiązującym jest. Znaczna część tej drogi już leży na działkach należących do gminy, które były w tym celu wykupywane. I w nowym planie, który teraz jest procedowany, również ta droga została przeniesiona ze starego, z obowiązującego planu.
5: To bez sens, ponieważ droga już jest. Małe Rzewczańskie jest przejezdne w 2 strony. Korzystam codziennie z tej ulicy. Nie widzę sensu takiej inwestycji, która zabierałaby ludziom właściwie działkę pod oknami, żeby tylko puścić nową drogę równoległą do drogi istniejącej.
6: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi. To jest bardzo zaciszna okolica, spokojna. Takich miejsc brakuje w Zakopanem. Od 25 lat mniej więcej obserwuję, jak Zakopane jest zniszczone przez deweloperkę. Uważam, że absolutnie w Zakopanem potrzeba jest mniej samochodów, a nie więcej dróg.
7: Za Strugiem zabudowali, Wierszyki zabudowali, Lipki zabudowali i wszystko. I teraz co?
8: Burmistrz, jak chciał, żeby być wybrany, to mówił Zakopane dla Zakopiańczyków.
9: Bartłomiej Bryjak, zastępca burmistrza. Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Korytarze drogowe mamy pod choćby obwodnicę. Mamy między Chłabówką Górną, Chłabówką Dolną i połączenie z Chłabówki na Huty i Dolczy. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Więc to nie przesądza, że coś jest w planie, bo być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest, wymaga w planie zapisu tego, który jest tam obecnie. Więc nie ma na razie żadnych projektów budowy drogi.
3: Ja nie mogę nawet wiaty garażowej postawić przy płocie, bo tam będzie kiedyś w przyszłości droga. Słyszymy o tym od ilu? 70-80 lat prawdopodobnie.
8: No moi kochani, niech się ta władza pocałuje w 4 litery, bo nie powiem dosadniej.
7: Chyba, że deweloperzy ze Strążyckiej coś wykupili i lepszy będą mieli dojazd do Zakopanego, znaczy do centrum.
9: Na pewno pochopnie nikt nie wykreśla terenów komunikacyjnych, które są od kilkudziesięciu lat, bo są mieszkańcy, którym się nie podoba choćby teren zarezerwowany pod obwodnicę na ulicy, w okolicach ulicy Szkolnej i Kamieniec. Natomiast no, dzięki temu, że jest zarezerwowany, to nie powstają tam nowe budynki i jest możliwa komunikacja. No, również tutaj na tym etapie, jeśli by miasto, które jest właścicielem większości tego terenu, chciało zrobić choćby ścieżkę rowerową, no to jeśli pozwoli tam na zabudowę, no to nie będzie możliwości ścieżki.
2: Droga została zaprojektowana przez Karola Stryjeńskiego w 1934 roku, wpisana do planu. A jak to wyglądało wcześniej? Było kilka domów. Nic więcej.
6: Trzeba więcej zielonych terenów, trzeba mniej samochodów, trzeba ograniczyć tą ilość być może. Natomiast na pewno nie powinniśmy budować dróg w tak zacisznych, spokojnych miejscach.
9: Jeszcze raz podkreślam, na dzień dzisiejszy nie projektuje się tej drogi, więc próba zmian załącznika graficznego i terenów zarezerwowanych pod różnego rodzaju infrastrukturę komunikacyjną na dzień dzisiejszy jest bardzo, bardzo przedwczesna. Nie wiem, jak się potoczy w przyszłości. Natomiast nic nowego nie wkreślamy, nic nowego tam nie powstaje.
1: Mieszkańcy Zakopanego zapowiedzieli zmasowaną akcję składania wniosków o wykreślenie przyszłej drogi z planów zagospodarowania. Sprawą zajmie się w przyszłości Rada Miasta, która ostatecznie zdecyduje o losie planowanej przeprawy.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Seria Zatrzymaj nastolatków za internetowe groźby. Pozamykane szkoły. Bezpieczeństwo w sieci. Polityczny spór o ustawę cyfrową. Nocna prohibicja i zakaz reklamy alkoholu. Prawie cały Sejm za. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
2: Piętnastoletni nożownik ze szpitala podwyżkowym, ze szkoły podwyżkowym trafi do schroniska dla nieletnich. Czterech pracowników szpitala w Sanoku rozpoczęło protest głodowy. Za chwilę też Hubert Hurkacz, który cieszy się z pokonania Nowaka Dziokowicza. Jest 17. Marcin Bartnik. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole pod Wyszkowem niedaleko Warszawy. Chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak przebiegło to posiedzenie?
3: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
4: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
3: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
2: Michał Skolimowski, dziękuję za relację, a głos w sprawie ostatnich tragedii zabrał przedstawiciel Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży. Poruszony zdarzeniami biskup Artur Ważny apeluje o zatrzymanie spirali nienawiści i szacunek do drugiego człowieka.
5: Nie każdy z was ma innego za wyżej stojącego od siebie, tak mówi Ewangelia, tak? A my pogardzamy ludźmi, młodzi biorą z tego przykład, tak? I myślę, że to jest jakiś też powód, pewno jest ich wiele, ale dla mnie takie fundamentalne dzisiaj jest zacząć mówić z szacunkiem o drugim człowieku i do drugiego człowieka.
2: Dziś w szkołach notowana była niższa frekwencja spowodowana obawami rodziców i dzieci. Czterech pracowników sanockiego szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników.
6: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.
2: Powiedziała nam Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w sanockim szpitalu. Na wtorek starosta zapowiedział spotkanie ze związkowcami.
6: Nie wiem właściwie, jaka miałaby być nasza rola, bo już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją. I jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
2: Przypomnijmy, szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym pojawiły się zapowiedzi zwolnień grupowych, a ci pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Polska wśród największych eksporterów jaj na świecie, dokładnie na 3. miejscu po Stanach Zjednoczonych i Holandii. W zeszłym roku produkcja osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda jaj. Dziś obchodzony jest 30. Światowy Dzień Jaja. I jeszcze krótko sport. Wielki sukces Huberta Hurkacza. Polak pokonał Nowaka Dziokowicza i sprawił w Szanghaju sporą niespodziankę.
7: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej. Pozdrowienia.
2: Mówił Hurkacz po triumfie. Polak wygrał 6-4, 6-3 i zameldował się w 3. rundzie turnieju w Szanghaju.
8: 4 minuty po 17:00, Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu, a czym się zajmiemy w tej godzinie magazynu, powiem za chwilę.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Liceum Plastyczne imienia Antoniego Kenara w Zakopanem świętuje 150 lat istnienia. Obchody zaczynają się teraz, chociaż finał dopiero w przyszłym tygodniu. To jedna z najsłynniejszych szkół plastycznych w Polsce w ogóle. Ukończył ją m.in. Władysław Hasior. Muzyczne medytacje Jestem Słowem pod hasłem Totus Tuus odbędą się od jutra do niedzieli w Krakowie i w Biurkowie Wielkim. Będzie można usłyszeć Słowo Boże w wykonaniu lektora i muzykę graną na żywo na fortepianie, skomponowaną jako modlitwa serca. Między innymi o tym mówić będziemy w tej godzinie magazynu.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: To była kampania oparta na pozwach w trybie wyborczym. W sumie kandydaci złożyli 6 pozwów. 3 sąd rozstrzygnął na korzyść Łukasza Gibały, 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej, 6 czeka na ostateczną opinię sądu. Szczegóły nasz reporter Kuba Solarz zna lepiej, posłuchajmy.
2: Zamiast debat i bezpośredniej konfrontacji było 6 pozwów w trybie wyborczym. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie zakazał Radosławowi Sikorskiemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby sąd stwierdził, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Rafał Rozwadowski, reprezentujący wicepremiera, mówił, że ten pozew nie powinien być rozpatrywany w trybie wyborczym.
3: Cały czas pozwalam sobie mieć inne zdanie tutaj wysokim sądem w tym zakresie, że jednak, że uczestnik tak naprawdę dokonał interpretacji znaczenia tego rozstrzygnięcia, czyli miało to charakter oceny, a nie stwierdzenia o faktach. W związku z tym nie powinny to zasady podlegać rozstrzygnięciu w trybie wyborczym, ewentualnie w ramach innego postępowania. Natomiast ta moja satysfakcja wynika z tego, że to roszczenie pierwotne wnioskodawcy zostało tak drastycznie jednak ograniczone, gdyż wszelkie sprostowania czy też przeprosiny, które miałyby nastąpić w innych mediach, czy też w radiu, czy też w telewizji, nie zostały przez sąd stwierdzone.
2: Natomiast Łukasz Szczepan, pełnomocnik Łukasza Gibały, jest zadowolony z postanowienia sądu.
4: Nie istnieje orzeczenie, z którego wynikałoby, że kandydat Łukasz Gibała jest kłamcą i mitomanem. I tytułem jeszcze takiego komentarza, no czuliśmy się w obowiązku wnieść tą sprawę. W naszym przekonaniu krzywdę kandydatowi wywoływał już sam fakt. No pojawienia się w mediach tej informacji, zestawiania jego nazwiska z tymi dwoma pejoratywnymi określeniami.
2: Na wokandzie nadal toczy się kolejny pozew sztabu Moniki Piątkowskiej. Przedmiotem sprawy jest bezprawne rozpowszechnianie przez Gibałę nieprawdziwych twierdzeń, że Aleksander Miszalski przeznaczył ponad 3 miliony złotych z budżetu miasta na sfinansowanie kampanii antyreferendalnej. Dodam, że żaden z dwójki kandydatów nie otrzymał oficjalnego wsparcia od przeciwników z pierwszej tury. Dzisiaj poinformował o tym również były kandydat Konfederacji Korony Polskiej, Michał Klimek.
5: Wybór pozostawiam dla państwa. To jest najważniejsze, by każdy z mieszkańców Krakowa miał wolny wybór, żeby mógł zdecydować sam osobiście, bez żadnych sugestii, bez żadnych manipulacji. Oboje kandydatów związanych z Platformą Obywatelską, oboje to lewicowi kandydaci. Trudny wybór. Szczególnie myślę dla prawicowych serc.
2: Łukasz Gibała ostatnie godziny kampanii poświęcił na spotkanie z mieszkańcami i mówi, że to była dobra kampania.
6: No moim zdaniem było dużo dobrych rozmów z mieszkańcami. Widzę, że atmosfera jest dobra, emocje są dobre. Wiele osób podchodzi, mówi, że na pewno zagłosuje. Była jedna pani, która powiedziała, że specjalnie z Niemiec przyjeżdża, bo jest zameldowana w Krakowie, ale tam właśnie teraz przebywała i specjalnie wraca na właśnie na ten weekend, żeby zagłosować. No i liczę na dobry wynik w niedzielę, ale musimy być do końca bardzo zmobilizowani, bo widzę, że tutaj będzie to bardzo wszystko blisko, na żyletki.
2: Monika Piątkowska również postawiła na bezpośrednie interakcje z wyborcami.
7: Przede wszystkim rozmowy z mieszkańcami Krakowa w różnych miejscach, na targach, na osiedlach. Rozmawiam, przekonuję, rozdaję ulotki. Proszę przede wszystkim 11 października w najbliższą niedzielę wybory. Idźcie do tych wyborów. Na razie ta kampania była kampanią na sali sądowej, była kampanią z zaangażowaniem. Ja nie przesądzam, kto to zrobił oczywiście. Nie dziennikarze, na prywatnym osiedlu, gdzie mieszka mój syn. Wędrowały, latały za mną drony. Panowie mnie odprowadzali, przyprowadzali w różne miejsca. Nie tak ta kampania powinna polegać. Ona powinna polegać na rozmowie o mieście, na pomysłach.
2: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Po miesiącach milczenia Aleksander Miszalski, prezydent odwołany w majowym referendum, w poście w mediach społecznościowych postanowił poprzeć kandydatkę. Swojego poparcia udzielił również Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa.
1: W niedzielę lokale wyborcze od 7 do 21 będą otwarte. Kwadrans po 17.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
0: Reklama.
10: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał Szkołę Soboru. Ta szkoła ma uczyć korzystania z jego dziedzictwa. Zapisy możliwe są do najbliższej niedzieli.
1: Szkoła Soboru Archidiecezji Krakowskiej w Radiu Plus Kraków. Zaprasza kardynał Grzegorz Ryś.
2: Jan Paweł II, a wcześniej kardynał Karol Wojtyła, jako biskup to tak naprawdę urodził się z Soborem Watykańskim II. To na tym soborze uczył się rozumieć Kościół na nowo, uczył się rozumieć też swoją misję biskupa w Kościele. Był jednym z ojców soboru, który był na każdej z sesji soborowych, był bardzo czynnym uczestnikiem soboru. To tutaj powstał krakowski projekt jednego z najważniejszych dokumentów soboru, jakim okazała się Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym. Był też jednym, zdaje się, z dwóch ojców soborowych, który opublikował książkę poświęconą soborowi. I trudno jest zrozumieć potem nauczanie kardynała Karola Wojtyły i Jana Pawła II w oderwaniu się od soboru. To jest też nasze dziedzictwo, naszego krakowskiego kościoła i dlatego ośmielam się razem z nim zaprosić was wszystkich na Szkołę Soboru, którą otwieramy w tym roku i daj Boże, żeby trwała tak długo, aż któryś z papieży nie zwoła Soboru Watykańskiego III. Chcemy przedstawiać najważniejsze dokumenty soborowe w taki najprostszy sposób, omawiać je, jakie ich znaczenie, jaka rola i chcemy je też omawiać w taki dynamiczny sposób, to znaczy każda z sesji tej szkoły soborowej będzie miała w sobie wykład, ale też jakąś dyskusję panelową, a potem otwartą rozmowę ze wszystkimi uczestnikami. Papież Leon ostatnio mówi nieustannie o tym, że potrzebujemy mieć w sobie, wypracować w sobie i pogłębiać w sobie wierność soborowi. Powiedział to już wielokrotnie i myślę, że właśnie po części jakąś odpowiedzią na to papieskie wezwanie jest Szkoła Soboru.
1: Szkoła Soboru Archidiecezji Krakowskiej w Radiu Plus Kraków. Zaprasza kardynał Grzegorz Ryś.
0: Zapisy możliwe są do 11 października. Szkoła adresowana jest do osób świeckich i duchownych. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty. Pierwsze spotkanie 17 października w kampusie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Szczegóły i informacje o zapisach na stronie szkołasoboru.diecezja.pl.

29 minut po 17. Nie podawałem adresu mailowego, ale stali słuchacze znają ten adres. Pani Paulina zapytała, czemu dzisiaj nic do kalendarza nie zaglądamy, tyle rocznic jest. No właśnie dlatego, że jest ich tak dużo, to trudno wybrać. To wypiszmy kilka. 9 października w 1936 roku urodziła się Agnieszka Osiecka. Poetka, pisarka, dziennikarka, autorka ponad 2000 tekstów, piosenek, skeczy i utworów scenicznych. Do jej tekstów powstały dziesiątki przebojów. Wykonywali je m.in. Maryla Rodowicz, Czerwone Gitary, Sława Przybylska, Ewa Bem, Seweryn Krajewski, Skaldowie. W 1940 w Liverpoolu urodził się John Lennon. Współzałożyciel Beatlesów. 25 lat później, też 9 października w 1965, Beatlesi umieścili na pierwszym miejscu list przebojów, niecodzienną jak na ten zespół balladę Yesterday, nagraną z udziałem kwartetu smyczkowego. W 1947 urodziła się France Gall, piosenkarka. Jest ona zwyciężczynią konkursu Eurowizji w roku 1965. I jeszcze później, bo w 1951, też 9 października, urodził się Ryszard Rynkowski. Najpierw wokalista grupy Vox, a potem kariera solowa. 17.30 w Radiu Plus, Black, Wonderful Life.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Słowo Boże, modlitwa i dźwięki fortepianu połączą się z adoracją w przestrzeni kościołów. Jeszcze w dwóch świątyniach, w Krakowie i w Biurkowie Wielkim, zabrzmią muzyczne medytacje Jestem Słowem. W atmosferze modlitwy uczestnicy usłyszą fragmenty Słowa Bożego oraz muzykę graną na żywo. Hasłem spotkań są słowa Totus Tuus, które prowadzą uczestników w stronę zawierzenia Maryi i Bogu.
2: Oliwia Kasprzycka, Fundacja Jestem Słowem. Muzyczne medytacje, przede wszystkim jest to taki moment zaproszenia do zatrzymania się, też z pretekstem, prawda? Bo często nam jest trudno znaleźć czas na taką osobistą adorację, a tutaj gdzieś tam jest ona w towarzystwie muzyki, towarzyszy jej słowo i wydaje mi się, że takie doświadczenie tego słowa we własnym sercu, we własnym życiu.

0: Jak wyglądają muzyczne medytacje? Co dzieje się podczas nich?
1: Przede wszystkim one są w świątyniach podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, także Pan Jezus jest w centrum. Też jeśli chodzi o światło, jest to tak wyeksponowane, że faktycznie Jezus jest najważniejszy. W tym momencie w całości tych medytacji też towarzyszy muzyka specjalnie skomponowana na fortepianie i to jest taki wstęp, to jest muzyka duszy, to znaczy ta muzyka gdzieś tam otwiera nasze serca na tą łaskę, ponieważ podczas tych medytacji też faktycznie działa słowo. Pan Bóg działa przez słowo. Na początku jest fragment z Pisma Świętego, zaraz po tej muzyce i następnie jest też słowo z książki Jestem Słowem.
0: Czym muzyczna medytacja różni się od koncertu religijnego? Czy to jest zupełnie coś innego? Czy są jakieś podobieństwa?
1: Myślę, że taką zasadniczą różnicą jest ta taka refleksyjność, ponieważ to nie jest coś, gdzie mamy słowa, to znaczy teksty, pieśni, piosenek. Tutaj ta muzyka jest bardziej taka medytacyjna, tak jak sam tytuł nam mówi, że to jest medytacja, że gdzieś tam to słowo pracuje w nas i gdzieś tam każdy w swoim sercu jest zaproszony do tego, aby otwierać się, do czego Pan Bóg go zaprasza. Druga, wydaje mi się, że dość zasadnicza różnica, jakby jest zachowany ta strefa sakrum, to znaczy, że jest Najświętszy Sakrament i jest on w centrum.
0: A jaką rolę odgrywa muzyka?
1: Jest takim trochę mistycznym doświadczeniem. Sam sposób, w jaki jest ona komponowana, jest tak naprawdę podyktowana z góry od Pana Jezusa, także ta muzyka już w samej swojej intencji, istocie ma otwierać ludzkie serca. Muzyka jest komponowana poprzez osobistą modlitwę, osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Z tej ciszy modlitwy, kontemplacji rodzi się ta kompozycja.
0: Muzycznym medytacjom przyświeca hasło Totus Tuus. Dlaczego takie wybrano i do czego ma prowadzić?
1: W centrum całej tej duchowej przestrzeni będzie Maryja i to jest właśnie ta, która całym swoim życiem prowadzi nas do Chrystusa i uczy takiego całkowitego zawierzenia Bogu. I to hasło Totus Tuus to jest zaproszenie, by razem z Maryją uczyć się zaufania, pokory i pełnego oddania Bogu. To czas też, aby po prostu zatrzymać się przy niej, przy tej, która od wieków prowadzi nas wierzących do Syna, ucząc nas słuchać Jego głosu i odpowiadać na Jego wolę.
2: Jutro o 19:00.

0: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
5: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
6: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach.

0: W Wadowicach, Kętach, Skawinie i Drzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.
2: I można było od razu skorzystać z nauki płynącej z tej piosenki, gdy zastanawiałem się, zaglądając do kalendarza, od czego zacząć. Od Bacha trzeba było zacząć. Zbigniew Wodecki w Radiu Plus. A tak na poważnie, jeszcze jedna smutna rocznica. 9 października, 20 lat temu, w wieku raptem 61 lat, zmarł Marek Grechuta.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 150 lat ma Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem. Ta średnia szkoła znana jest w środowisku artystycznym w całym kraju. Z jej murów wyszło wielu rzeźbiarzy, malarzy, m.in. Władysław Hasior, Antoni Kenar, Antoni Rząsa, wielu innych. Szkoła już rozpoczęła świętowanie jubileuszu. Mówić będzie Marek Król-Juzaga, dyrektor liceum w Zakopanem.
2: To jest 150 lat, więc od powstania szkoły, od szkoły snycerskiej aż do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych Kenara w Zakopanem. 150 lat, więc myślę, że to jest taki okres, który zasługuje na pewno na uwagę. Podjęliśmy dużo, dużo działań takich, żeby Zakopane o tym wiedziało, żeby słyszało, żeby Polska o tym słyszała.
3: No 150 lat to kawał historii i kawał artystów stąd wyszło.
2: To niezwykła historia. Każda osobowość, która tak naprawdę kończy szkołę przecież, tak? Ona jest związana ze szkołą. Artyści, twórcy, którzy byli na przestrzeni lat. Trudno powiedzieć, kto był najwybitniejszy, bo nie o to chodzi w tym wszystkim. Jednym z elementów jest też w tych obchodach jest właśnie wystawa jubileuszowa absolwentów. Ludzie, którzy z nami współpracowali przez lata jako uczniowie, teraz jako są wybitni artyści, niektórzy postanowili być z nami w tej uroczystości, w tych wydarzeniach i zgłosiło się 240 artystów. Proszę sobie wyobrazić, że odzew był niesamowity, wszyscy chcą z nami współpracować, chcą z nami być. Tak naprawdę to jest święto wszystkich, więc nie tylko dyrekcji przecież, ale przede wszystkim właśnie absolwentów, uczniów, przyjaciół szkoły, Miejskiej Galerii Sztuki. Wystawa już jest aktualnie prezentowana. Otwarcie uroczyste będzie 16 o godzinie 10 rano.
3: Opowiedzmy tak o tych absolwentach, tych wybitnych. Kto skończył Kenara?
2: Willi Okrza już jest wystawa, która prezentuje pracę. No i Rząsa jest, i Hasior, i wielu, wielu innych. Mamy taką możliwość właśnie, że prezentujemy pracę tych właśnie znanych artystów z czasów, kiedy oni byli uczniami. To ma niezwykłą wartość też. Na pewno trzeba tu podkreślić rolę Kenara, który był pedagogiem, który był osobowością niezwykłą, bo on zaszczepił w nas właśnie to podejście do uczniów. To się nie zmienia. To uczeń naprawdę ma być w centrum uwagi. I zaczynając od dyrektora, pierwszego dyrektora Neużida, Kowacza, później był pierwszy polski dyrektor Stanisław Barabasz, też niezwykła osoba, później Istryński. No, będziemy mieć też przyjemność wrócić do Karola Astryńskiego i będziemy otwierać tablicę pamiątkową. Powojenna historia pani Halina Kenarowa, Tadeusz Brzozowski, Władysław Hasior. Nie był dyrektorem, ale też pamiętamy o nim, więc też będziemy starać się też taką tablicę stworzyć. Kazimierz Fajkosz, niedawno zmarły Michał Gąsienica Szostak.
3: Szkoła jest znana w Polsce. No, macie uczniów z różnych stron kraju.
2: Mamy uczniów tak naprawdę z różnych stron kraju, ale również i zagranicznych. To jest specyficzne. My jesteśmy szkołą artystyczną, jesteśmy też szkołą, która jest szkołą ministerialną. Naszym organem jest bezpośrednio ministerstwo.
3: Przyszłość, tak? Mówił pan o 6 specjalizacjach, czy jest pomysł na kolejne?
2: W życiu trzeba mieć wizję. Myślę, że my tą wizję mamy. Gdyby nie marzenia, to byśmy pewno dużo rzeczy by się nie udało zrobić. Natomiast wizja i przyszłość jest, mam nadzieję, świetlista dla szkoły i tak byśmy chcieli. Wiadomo, że czasy się zmieniają. Sztuczna inteligencja wszystkiego nie zastąpi i to możemy być pewni. Natomiast to, co wytworzy człowiek i co jest autentyczne i co jest bez dodatku może właśnie tych wszystkich takich dodatków, które ułatwiają życie, natomiast one nie mają duszy. Zakupiliśmy dzięki właśnie Ministerstwu Kultury i Sztuki budynek drugi i dzięki temu możemy patrzeć właśnie w przyszłość taką, że szkoła się rozwinie. Pewnie potrwa to jeszcze troszeczkę, natomiast w przyszłości myślę, że spełnią się marzenia niektórych dyrektorów, że w Zakopanem powstanie uczelnia artystyczna. Ale bliższe plany to pewnie remonty, duże remonty maratonu i tam planujemy stworzyć takie ogólnopolskie centrum plenerowe wszystkich szkół plastycznych w Polsce.
1: Główne obchody 150-lecia planowane są na przyszły piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Odbędą się w szkole, w Miejskiej Galerii Sztuki i w Teatrze imienia Witkacego w Zakopanem.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolsko Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
3: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.
4: 3:00 do 18:00. Wiadomości po wiadomościach. Czekać na Państwa będzie Agata Petela, tak jak wczoraj. Usłyszymy się ponownie w poniedziałek. Bogdan Ingers-Leben, dziękuję za dziś. Kłaniam się.

0: całym kraju zatrzymano 19 osób, w żadnej ze szkół. Nie doszło jednak dziś do aktu agresji. Za chwilę też podsumowanie kampanii wyborczej w Krakowie oraz krokusy, które zakwitły w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Jest 18. Marcin Bartnik. Po tragediach z ostatnich dni ponad 24 tysiące policjantów pilnowało dziś bezpieczeństwa w szkołach w całej Polsce. Zatrzymano 19 osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. Na Mazowszu, gdzie doszło do serii tragedii, wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Krzysztof Płowecki.
1: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych, psychologów i pedagogów.
2: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
1: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
3: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
1: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
0: W całym kraju skontrolowano dziś ponad 15 tysięcy szkół, o czym przypominał Krzysztof Płowecki. To była kampania oparta na pozwach w trybie wyborczym. W sumie kandydaci złożyli 6 pozwów, 3 sąd rozstrzygnął na korzyść Łukasza Gibały, 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej, a 6 nadal czeka na ostateczną opinię sądu. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
4: Bardziej emocjonujące, lecz mniej merytoryczne, takie w porównaniu z kampanią przed pierwszą turą, były 2 ostatnie przedwyborcze tygodnie, komentował dla nas Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
5: Brakowało debat.
4: Zamiast debat było 6 pozwów w trybie wyborczym. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie zakazał Radosławowi Sikorskiemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby sąd stwierdził, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Na wokandzie nadal toczy się kolejny pozew sztabu Moniki Piątkowskiej. Przedmiotem sprawy jest prawne rozpowszechnianie przez Gibałę nieprawdziwych twierdzeń, że Aleksander Miszalski przeznaczył ponad 3 miliony złotych z budżetu miasta na sfinansowanie kampanii antyreferendalnej. Dodam, że żaden z dwójki kandydatów nie otrzymał oficjalnego wsparcia od przeciwników z pierwszej tury.
0: Po miesiącach milczenia Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa odwołany w majowym referendum, w poście w mediach społecznościowych postanowił poprzeć Monikę Piątkowską. Swojego poparcia kandydatce udzielił również Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa. PiS składa w Sejmie projekt ustawy zakazujący sprzedaży wysokoprocentowych małpek. Jak napisał w mediach społecznościowych szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, zakaz miałby objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. Przypomnijmy, w czwartek wieczorem Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Październikowe krokusy zakwitły w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Anomalia przyrodnicza może być spowodowana ciepłym miesiącem. To nie jedyny tego typu przypadek.
7: 2 lata temu w Puszczy Noteckiej właśnie borówki zakwitły. Mieliśmy też, zdarzało się, że bezczarny gdzieś tam na okrajkach, czyli takiej granicy lasu z polem, gdzie jest więcej ciepła, światła.
0: I w związku ze zmianą klimatu może być ich więcej, mówi Tomasz Maćkowiak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Zmiany przynoszą też jednak nowe gatunki inwazyjne, które wypierają rodzime i mogą szkodzić bioróżnorodności. Wśród roślin jest to na przykład nawłoć kanadyjska.
7: Możemy się spodziewać obcych innych gatunków, które mogą wkraczać do naszego kraju, bo gdzieś przez to, że jest ciepło, one przetrwają. Po prostu obce gatunki, no takim przykładem jest szopracz, który sobie tutaj wędruje po naszych wielkopolskich lasach i to mówię z przykrością, ponieważ jest to doskonały łowca.
0: Szopracz niszczy m.in. lęgi rzadkich ptaków.

0: Tyle słońca w tym mieście, Joanna Jantar, i tym numerem witam się z Państwem.
1: Plus.
0: Mówiąc dobry wieczór, Agata Patela, jesteśmy razem do 20. Jestem ciekawa, kiedy Państwo ostatni raz napisali list albo dostali tak ręcznie pisaną wiadomość. No właśnie, właśnie pytam się dlatego, bo dzisiaj 9 października w kalendarzu, czyli Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Aktywność bardzo retro w dzisiejszych czasach, no bo teraz piszemy głównie maile albo wiadomości tekstowe. Gdyby tak w weekend napisać do kogoś taki miły liścik, jak tam podejmują Państwo to wyzwanie, no na pewno trzeba będzie dziś do mnie pisać. No nie listy, ale wiadomości mailowe, które będą też przepustką do tego, żeby zdobyć zaproszenia. Na przykład na najbliższe spektakle w wykonaniu Teatru Kapitol, który przyjedzie do Krakowa, by rozbawić naszą publiczność. Będę mieć też dla Państwa książki, między innymi nowość od Anny Rybakiewicz, która już niebawem odwiedzi targi książki w Krakowie, a ja dziś będę mieć nowość od pisarki dla Państwa oczywiście. To i znacznie więcej do 20, zatem zaczynamy i gramy. Dusty Springfield.

0: i Simply Red w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Zapomniany skarb i rodzinna tajemnica, która może być kluczem do rozwiązania zagadki. O tym pisze Anna Rybakiewicz w swojej najnowszej powieści Ostatni portret. To przepięknie napisana książka, o której teraz opowiem kilka słów. Monachium, rok 1937. Adel Moll jest córką żydowskiego malarza, którego obrazy naziści usuwają z niemieckich muzeów. Gdy na jej drodze pojawia się Theodor Diesel, historyk sztuki uwikłany w machinę III Rzeszy, wie, że nie powinna mu ufać. Tym bardziej nie powinna nic do niego czuć. Wkrótce Adel musi uciekać do Polski. Z dawnego życia zabiera ze sobą tylko jedno, obraz oprawiony w złotą ramę. Nie wie, że ktoś podąża jej śladem i nie cofnie się przed niczym, by odzyskać to, co uważa za swoją własność. Nowy Jork, rok 2017. Życie Mary Lennox rozpada się na kawałki. Ostatnią szansą na ocalenie jej i dzieci przed bankructwem staje się odziedziczony obraz w złotej ramie, który jest wart fortunę. Tuż przed aukcją jego sprzedaży zostaje jednak wstrzymana. Okazuje się bowiem, że dzieło może być zaginioną podczas wojny własnością polskiej rodziny. Aby udowodnić, że obraz należy do niej, Mary musi poznać jego przeszłość. Razem z detektywem Wiktorem Wroną rozpoczyna śledztwo prowadzące ich do odkrycia, którego żadne z nich nawet się nie spodziewało. Przez 80 lat wszyscy patrzyli na obraz. Nikt nie zauważył tego, co skrywał naprawdę. Historię miłości, dla której warto było poświęcić wszystko. I o tym pisze Anna Rybakiewicz w swojej najnowszej powieści Ostatni portret. Ten tytuł do zdobycia już teraz. Z panią Anną będzie można spotkać się podczas krakowskich targów książki. Autorka przyjedzie do Krakowa, by spotkać się ze swoimi fanami, ze swoimi czytelnikami. Na to spotkanie mogą się państwo wybrać już z książką upolowaną teraz na antenie Radia Plus. A żeby wygrać Ostatni portret, trzeba odpowiedzieć na jedno proste pytanie, która to już powieść w dorobku Anny Rybakiewicz. luz+@radiomyślnikplus.pl. Chodzi oczywiście o Ostatni portret, która to już książka w dorobku autorki. luz+@radiomyślnikplus.pl.
1: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie. Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249.
7: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
1: Reklama.

0: Dominika Baraniec. Zapraszam na wiadomości lokalne. Mobilizacja elektoratu Moniki Piątkowskiej jest wątpliwa, mówi Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tuż przed drugą turą wyborów. Przed kandydatami ostatniej godziny, by przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców. Krakowianie będą wybierać nowego włodarza między radnym Łukaszem Gibałą, a senatorką Koalicji Obywatelskiej Moniką Piątkowską. O wyniku niedzielnego starcia przesądzi nie tylko frekwencja, dodaje politolog.
1: Ale też zdyscyplinowanie i mobilizacja elektoratu osobistego Łukasza Gibały, no i tego elektoratu trzeciego kandydata, czyli Michała Drewnickiego, który w 2024 roku nie poparł tak masowo Łukasza Gibały, co poskutkowało jego przegraną niewielką różnicą głosów.
0: Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: A w listopadzie krakowski Wawel znów zwiedzicie za darmo, podobnie jak Pałac w Villanowie oraz Zamek i Łazienki Królewskie w Warszawie. To w ramach 15. edycji akcji Darmowy Listopad. Z tej okazji na Wawelu znajdziecie sporo nowości.
3: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej i ona również będzie dostępna w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada Bernini na Wawelu, potem wystawa poświęcona pasom kontuszowym i brązom złoconym, a na sam koniec specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delfta.
0: Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Wawelskiego Muzeum. W ramach Darmowego Listopada będzie można odkrywać także stałe wystawy Zamku Królewskiego.
3: Zobaczyć apartamenty, zobaczyć komnaty królewskie. Każdy, kto rezerwuje bilety, od razu może zarezerwować bilet nie tylko dla siebie, ale i dla 5 osób. I nie należy się przejmować faktem, że czasami może już nawet strona pokazywać, że biletów nie ma. Warto wówczas przyjść na wzgórze, tak czy inaczej.
0: Bezpłatne wejście. Wejściówki zostaną udostępnione w internecie i w kasach biletowych zamku pod koniec października.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Słowo Boże, modlitwa i dźwięki fortepianu połączą się z adoracją w przestrzeni krakowskich kościołów. Od dziś do niedzieli w trzech świątyniach zabrzmią muzyczne medytacje Jestem Słowem. Pierwsze spotkanie zaplanowano o godzinie 19 w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie Bieżanowie.
4: Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu Pan Jezus jest w centrum. Też jeśli chodzi o światło, jest to tak wyeksponowane. Towarzyszy muzyka specjalnie skomponowana na fortepianie.
0: Mówiła Oliwia Kasprzycka z Fundacji Jestem Słowem. Hasłem muzycznych medytacji są słowa Totus Tuus, które prowadzą uczestników w stronę zawierzenia Maryi i Bogu.
4: W centrum całej tej duchowej przestrzeni będzie Maryja i to jest właśnie ta, która całym swoim życiem prowadzi nas do Chrystusa.
0: W sobotę o godzinie 19 muzyczna medytacja Totus Tuus zabrzmi w wyjątkowej przestrzeni Bazyliki Bożego Ciała w Krakowie, a w niedzielę o 16 w parafii pod wezwaniem w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biurkowie Wielkim.
5: Pogoda.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
0: W Krakowie maksymalnie 12 stopni, w Zakopanem 8. Pochmurno, już raczej bez opadów. Biometr mamy niekorzystne.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.

0: sceną Warszawy Czesław Niemen w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: A propos Warszawy, no to kiedyś trzeba było jechać do stolicy, żeby zobaczyć spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Capitol, a teraz artyści przyjeżdżają do nas, do Krakowa, by rozśmieszać krakowską publiczność. I tak będzie na przykład już 16 października, czyli dokładnie za tydzień w piątek w teatrze, nie w teatrze, w kinie, które na chwilę zmieni

0: minuty. To jest to spektakl właśnie dla was. Genialny pomysł. Do zobaczenia już najbliższy piątek w kinie Kijów o godzinie 17:30. Zatem kto nie ma planów za tydzień i chciałby wybrać się na taką doskonałą rozrywkę, no to niech szybko do mnie napisze na luz@radiomyślnikplus.pl. Podwójne zaproszenie do wygrania już teraz. Trzeba tylko odpowiedzieć na proste pytanie. Kiedy ostatni raz byli państwo w teatrze i czemu to było tak dawno? Żartuję. Trzeba mnie przekonać, że podwójne zaproszenie powinno powędrować w wasze ręce. A jakich argumentów użyjecie? Aż boję się pomyśleć.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
8: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Reklama.

0: George Harrison w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: O, dziś w Muzeum Narodowym w Krakowie, w gmachu głównym, można oglądać wystawę Obywatelka Cepelia. Jest to pionierski projekt badawczy i wystawienniczy, dzięki któremu po raz pierwszy w Narodowej Instytucji Kultury prezentowane są działalności, dorobek instytucji, do tej pory najczęściej traktowany jako fragment problematycznej pamięci o czasach PRL, mającej drugorzędne znaczenie dla polskiej historii sztuki drugiej połowy XX wieku. Ta wystawa przynosi rewizję tych twierdzeń i podkreśla wartość dziedzictwa Cepeli jako takiego ważnego ośrodka polskiego designu, w kluczowy sposób kształtującego tak różne jego dziedziny jak meblarstwo, tkanina, moda czy też architektura wnętrz. Ekspozycja w Muzeum Narodowym odsłania pełne spektrum funkcjonowania Cepeli, od projektowania, produkcji przez badania i eksperyment po system sprzedaży i wystawiennictwa. Ekspozycja obejmuje trzy podstawowe obszary cepeliowskiej wytwórczości: nowoczesną, ludową i retro. Obok nich modę, biżuterię, pamiątkarstwo, plakat, druk oraz zjawisko cepeliowskiego kiczu. Prezentowane eksponaty, w zdecydowanej większości nigdy dotąd niepublikowane i niewystawiane, pochodzą z kolekcji muzealnych i prywatnych. Jest to bardzo ciekawa wystawa, którą Państwu polecamy. Wystawa czasowa, którą będzie można oglądać w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie do 21 lutego przyszłego roku. Zatem kto ciekaw, niech tam podąża.

0: reklama.
1: Jak zmienia się transport publiczny w Małopolsce? Jak sprawić, by pociąg i autobus stały się pierwszym wyborem mieszkańców? O przyszłości transportu w Małopolsce porozmawiamy podczas konferencji Małopolską Jazda. Transportowa rewolucja regionu. Bądź z nami 12 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarejestruj się na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.
2: Zapraszam serdecznie, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Konferencja dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
4: Sąd aresztował 19-letniego nożownika ze szkoły w Ostrołęce. W przyszłym tygodniu znów droższe tankowanie. Końcówka kampanii w Krakowie bez debaty kandydatów. Jest 19. Marcin Bartnik. Kolejna kluczowa decyzja sądu po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Wcześniej 15-latek odpowiedzialny za tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
5: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie. Z kolei 15-latek, który w podstawówce pod Wyszkowem ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie, trafił do schroniska dla nieletnich. Zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły.
4: A po atakach dziś policyjne patrole przy szkołach w całym kraju. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. To m.in. osoby, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami. W przyszłym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. To niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
6: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
4: Zapowiadał Grzegorz Maziak z ePetrol.pl, a wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
6: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
4: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95, najtańszej, ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 97 groszy, a diesla 8 zł i 6 groszy. Teraz Kraków. Łukasz Gibała nie skorzystał z zaproszenia Moniki Piątkowskiej do udziału w przedwyborczej debacie w ostatnim dniu kampanii wyborczej. Przed drugą turą sztaby obu kandydatów na prezydenta Krakowa nie potrafiły się dogadać i Piątkowska z Gibałą nie stanęli do ani jednej merytorycznej dyskusji. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u sama odpowiadała na pytania dziennikarzy.
7: Zabrakło odwagi. Zabrakło odwagi, żeby stanąć przed państwem, przed mieszkańcami, przed stacjami, przed dziennikarzami. Jeśli chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, to nie wolno bać się ludzi, nie wolno bać się dziennikarzy, nie wolno bać się trudnych pytań.
4: Na krakowskim rynku debatę obserwowała mała grupa mieszkańców, którzy pytali Piątkowską m.in. o miejsce zamieszkania kandydatki, a także o podwyżki świadczeń dla najuboższych czy kwestie bezdomności.
8: Co pani zrobi z pustostanami, którzy są w Krakowie? Ja tam jestem wolontariuszem, pomagam ludziom bezdomnym i widzę, że naprawdę szukają.
9: To wszystko prawda, jeśli chodzi o pustostany, ponad 2000 pustostanów. Ja o tym mówiłam, że trzeba te wszystkie pustostany przywrócić miastu w ramach zapewne kilku programów. Jeden z nich to rozwinięcie programu wyremontu i zamieszkaj.
4: Odpowiadała Piątkowska. Wybory w niedzielę od północy obowiązuje cisza wyborcza.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: W Nadleśnictwie Jarocin otwarto nowy rezerwat Dolina Lutyni. To w ramach zakończonej już akcji 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych. O tym Julia Omachel.
0: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105. z kolei w Wielkopolsce.
4: Na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia oraz schodzenia z wyznaczonych ścieżek.
10: Luz plus.
11: When a man loves a woman, Michael Bolton, i tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz plus.

0: Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Trwa właśnie druga edycja festiwalu Andrzeja Zauchy, który wchodzi obecnie w taką koncertową fazę, drodzy Państwo. Październik i listopad to 6 wieczorów wypełnionych różnorodną muzyką. Jesień Zaucha Fest otworzy muzyczne wspomnienie artysty w 35. rocznicę jego tragicznej śmierci, a zwieńczy galowy koncert w Operze Krakowskiej z udziałem m.in. Igora oraz Renaty Przemyk. Zaucha Fest to nie tylko koncerty, bo w ramach festiwalu odbyły się już dwie edycje warsztatów Masterclass, w których w sumie wzięło udział ponad 80 uczestników. W czerwcu miał miejsce drugi memoriał imienia Andrzeja Zauchy w kajakarstwie, a ostatniego dnia sierpnia odsłonięto mural z wizerunkiem artysty przy ulicy Mogilskiej. Teraz przyszedł czas na tą koncertową jesień. Będą to zarówno brzmienia, które inspirowały artystę, jak i jego utwory w nowych, zupełnie nowych aranżacjach. A tą festiwalową listę otwiera koncert Po to, byś żył. To będzie takie muzyczne wspomnienie Zauchy w klubie Pod Jaszczurami, które już jutro, a więc dokładnie 35 lat od tragicznej śmierci artysty. Miejsce również nieprzypadkowe, bo Zaucha często koncertował w tym kultowym lokalu, między innymi tworząc z Krzysztofem Piaseckim i Andrzejem Sikorowskim grupę wokalno-kabaretową Sami. Ma tutaj również swój zaułek. Już kolejnego dnia, czyli w niedzielę, do klubu Mercy Brown na dwa koncerty zaprasza John Porter, polsko-brytyjski muzyk, wystąpi solo o godzinie 17 i o godzinie 20. No jak sam mówi, będzie to wieczór, w którym ma wybrzmieć gitara, głos i wszystko, co pomiędzy. Można spodziewać się zatem podróży przez 45 lat twórczości artysty z nawiązaniami do postaci utworów Andrzeja Zauchy. Trzecie wydarzenie będzie wyjątkowe. The Blues Brothers Music Show 31 października w Teatrze Varieté, a Zaucha Fest 2026 zamknie koncert galowy Byłeś i Bądź, który 30 listopada odbędzie się w Operze Krakowskiej. O tym koncercie będziemy Państwu przypominać. Jedno jest pewne, warto wybrać się chociaż na jeden z koncertów w ramach Zaucha Fest, aby przypomnieć sobie tę wspaniałą muzykę, te wspaniałe twory. My też pięknie gramy i przypominamy kultowe kawałki. Chris Isaak, Wicked Games.

0: Boost.
1: A teraz mam dla Państwa książkę, którą chcę Wam sprezentować. Książkę na długie jesienne wieczory, taką do rozważania. Całe szczęście to kryzys, czyli rozmowy o trudnych momentach, które zmieniają nasze życie. Kryzys nie pyta o zgodę, przychodzi niespodziewanie i zmienia wiele, a czasem wszystko. Nie musi jednak oznaczać końca, może stać się początkiem czegoś nawet lepszego. Robert Kowalczyk i Katarzyna Waszyńska, psychologowie i terapeuci, wraz z dziennikarką Ewą Podsiadły na Torską, zapraszają do takiej szczerej rozmowy o życiowych zakrętach. O miłości, o rozstaniach, o zdradzie, o samotności, rodzicielstwie, chorobie, wypaleniu zawodowym, o kryzysie wieku średniego, utracie sensu. Łączą aktualną wiedzę psychologiczną z doświadczeniem tysięcy godzin pracy terapeutycznej oraz z historiami osób, które musiały zmierzyć się z tym, co wydawało się końcem ich dotychczasowego świata. Nie znajdziemy tutaj prostych recept ani obietnic szybkiej przemiany. Nie nauczymy się również, jak uniknąć kryzysu, bo tego się nie da zrobić, ale dowiemy się natomiast, jak przejść przez niego tak, aby nie odebrał nadziei ani przyszłości, lecz tylko stał się takim impulsem do budowania życia bardziej świadomego i bliższego nam. Całe szczęście to kryzys. Tę książkę mam teraz dla Państwa, luz+, małparadio-plus.pl. Kto chciałby przeczytać ten tytuł, niech szybko do mnie napisze. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem kryzys, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
0: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
4: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
6: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama.

0: Dominika Baraniec. Zapraszam na wiadomości lokalne. To była kampania oparta na pozwach w trybie wyborczym. W sumie kandydaci złożyli 6 pozwów. 3 sąd rozstrzygnął na korzyść Łukasza Gibały, 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej, a 6 nadal czeka na ostateczną opinię sądu. Szczegóły zna nasz reporter Kuba Solarz.
1: Zdaniem Andrzeja Piaseckiego, politologa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w porównaniu z kampanią przed pierwszą turą wyborów, ta była bardziej emocjonująca, lecz mniej merytoryczna.
2: Brakowało debat.
1: Zamiast debat było 6 pozwów w trybie wyborczym. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie zakazał Radosławowi Sikorskiemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby sąd stwierdził, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Na wokandzie nadal toczy się kolejny pozew sztabu Moniki Piątkowskiej. Przedmiotem sprawy jest bezprawne rozpowszechnianie przez Gibałę nieprawdziwych twierdzeń, że Aleksander Miszalski przeznaczył ponad 3 miliony złotych z budżetu miasta na sfinansowanie kampanii antyreferendalnej. Dodam, że żaden z kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, nie zdecydował się na oficjalne wsparcie żadnego z dwójki kandydatów.
0: Po miesiącach milczenia Aleksander Miszalski, prezydent odwołany w majowym referendum, w poście w mediach społecznościowych postanowił poprzeć Monikę Piątkowską. Swojego poparcia kandydatce udzielił również Jacek Majchrowski, były prezydent miasta.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: Rekord padł jeszcze przed startem. W 12. półmaratonie królewskim w Krakowie weźmie udział rekordowa liczba uczestników. 18 tysięcy biegaczy stanie na linii startu i spróbuje zmierzyć się z tym wyzwaniem. Półmaraton królewski jest na tyle wyjątkowy, że niektórzy pojawili się na każdej z dotychczasowych edycji. Jedną z tych osób jest Marcin Kusiak.
4: Tauron Arena i meta w Tauron Arenie niespotykana w zasadzie nigdzie. Brałem udział w dziesiątkach, jak nie w setkach już zawodów i takiej mety jeszcze nie ma, że biegamy do ciemnej wielkiej hali.
0: Niedzielne półmaraton w Krakowie zbiegnie się z drugą turą przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Zarząd infrastruktury sportowej zapewnia jednak, że piesi będą mogli przejść przez trasę biegu, a w wyjątkowych sytuacjach służby umożliwią również przejazd samochodem.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: Zatrzymają się w 8 miejscach, które codziennie mijał Karol Wojtyła w drodze do pracy. Jutro ulicami Krakowa po raz 22 przejdzie pielgrzymka śladami Karola Wojtyły Robotnika. Trasa poprowadzi z kościoła świętego Stanisława Kostki na Dębnikach do centrum Jana Pawła II na Białych Morzach. Pierwsza stacja będzie przy domu, gdzie mieszkał Jan Tyranowski.
5: Później idziemy poprzez rynek dębnicki, zatrzymujemy się przy domu Jana Pawła II na Tynieckich 10, zatrzymujemy się na ulicy Szwedzkiej i dalej idziemy w stronę kamieniołomu.
0: Mówił ksiądz Stanisław Oskwarek, proboszcz parafii świętego Stanisława Kostki w Krakowie. W kamieniołomie na zakrzówku pątnicy przejdą drogę krzyżową.
5: Nastawiliśmy się trochę, że będziemy mieć, można powiedzieć, oflagowaną tą naszą pielgrzymkę. Przygotowaliśmy więcej flag, oczywiście też z podobizną Jana Pawła II. Mamy też transparent, który informuje o tej pielgrzymce, o naszej parafii. Oczywiście na początku będzie też krzyż.
0: Pielgrzymka zakończy się mszą świętą o godzinie 14 w centrum Jana Pawła II, której przewodniczyć będzie arcybiskup Marek Jędraszewski. Pogoda.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.
0: W Krakowie maksymalnie 12 stopni, w Zakopanem 8. Pochmurno, już raczej bez opadów. Biometr mamy niekorzystne.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor modelu Citroen C5 Aircross.

0: plus jeden w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: A teraz chcę Państwa zaprosić na wyjątkowe wydarzenie związane z cyklem Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich. Dziesiątki koncertów, utwory największych mistrzów wykonywane przez fantastycznych artystów oraz wielki hołd składany potężnemu brzmieniu organów. Mija właśnie 20 lat od pierwszego wydarzenia w Kościele Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich. Przed nami wyjątkowy, jubileuszowy koncert 20 lat muzyki na Wzgórzach, a usłyszymy dzieła wokalno-instrumentalne, utwory organowe z różnych epok i style muzyczne od baroku do późnego romantyzmu. Najbliższe spotkanie, które już jutro, uczci dwie dekady artystycznych przeżyć i wspólnego odkrywania muzyki. Koncert jubileuszowy o godzinie 19:00 jutro w Kościele Miłosierdzia Bożego na osiedlu na Wzgórzach 1A. Wstęp jest wolny, zatem warto zaplanować sobie takie wyjście na koncert jubileuszowy.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.

0: Allegro.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jedna marka, wiele skutecznych rozwiązań na szkodniki. Antykuna.pl to odstraszacze do samochodów, domów, parkingów i ogrodów. Zapraszamy do naszych punktów Antykuna.pl w Wieliczce przy ulicy Pięknej 3 oraz w Krakowie przy ulicy Henryka Kamińskiego 33. Tam doradzimy najlepsze rozwiązanie, a jeśli zdecydujesz się na odstraszacz do auta, zamontujemy go na miejscu. Antykuna.pl. Skuteczna i sprawdzona ochrona przed kunami, myszami, szczurami i innymi szkodnikami.
5: Reklama.

0: What Am I Gonna Do, Rod Stewart w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Na szczęśliwcy usłyszą ten kawałek na żywo już 20 lipca przyszłego roku. Rod Stewart wystąpi w Tauro na arenie Kraków w ramach trasy koncertowej The Final Encore. Jest to trasa pożegnalna artysty, który dwa razy był wprowadzany do Rock and Roll of Fame. 5 minut dzieli nas od godziny 20. Ja powolutku mówię Państwu papa, życząc pięknego weekendu. Jeśli pogoda dopisze, no to polecam, abyście jutro, drodzy Państwo, wybrali się na rynek główny, gdzie o 19:00 przepiękny koncert w ramach 147. rocznicy powstania Muzeum Narodowego w Krakowie. Koncert filmowo-operowy start o godzinie 19:00 na rynku głównym. Wszyscy są zaproszeni, zatem proszę trzymać kciuki za pogodę, bo będzie można posłuchać przepięknej muzyki. U nas też pięknie, Straight Up, Paula Abdul. No to teraz już oficjalnie mówię papa, życząc wspaniałego weekendu. Do poniedziałku, Agata Kotela.

0: reklama.
1: Tato, z czego były pierwsze książki?
2: Z glinianych tabliczek?
1: To jak wtedy zaginali rogi?
3: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: Reklama.
4: Zatrzymano 59 osób. Rząd podsumowuje działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Kardynał z Filipin Luis Antonio Tagle, nowym dziekanem kolegium kardynalskiego. Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA to sygnał dla Donalda Trumpa. Jest 20. Marcin Bartnik. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Do tragedii doszło pod Wyszkowem. Dzień wcześniej dramat rozegrał się w Ostrołęce. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa i o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
5: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński i zaznacza, że ataki najpewniej nie były ze sobą powiązane.
6: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
5: Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że resort pracuje już nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
7: Które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania.
5: Pierwsze propozycje mamy poznać już w najbliższych dniach.
4: Przypomnijmy, dziś sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Z kolei 15-latek odpowiedzialny za tragedię w podstawówce pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Przed kandydatami ostatniej godziny, by przekonać niezdecydowanych przed drugą turą wyborów na urząd prezydenta Krakowa. O ten fotel walczą radny miejski Łukasz Gibała i senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. O wyniku niedzielnego starcia przy urnach przesądzi nie tylko frekwencja, ocenia politolog Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego.
8: Ale też zdyscyplinowanie i mobilizacja elektoratu osobistego Łukasza Gibały, no i tego elektoratu trzeciego kandydata, czyli Michała Drewnickiego, który w 2024 roku nie poparł tak masowo Łukasza Gibały, co poskutkowało jego przegraną niewielką różnicą głosów.
4: Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Kardynał z Filipin Luis Antonio Tagle, nowym dziekanem kolegium kardynalskiego, poinformował Watykan. Zastąpił on na tym kluczowym stanowisku 92-letniego kardynała Giovanniego Battista Re z Watykanu, Karol Dermoros.
9: Kardynał Tagle już jako nowy dziekan kolegium kardynalskiego zachowa dotychczasową diecezję tytularną w Albano, a dodatkowo obejmie diecezję Ostii, tradycyjnie związaną z tym urzędem. Kardynał Giovanni Battista Re będzie odtąd nosił tytuł dziekana emeryta. Najważniejsze obowiązki dziekana kolegium kardynalskiego przypadają na okres wakatu stolicy apostolskiej. To właśnie dziekan przewodniczy mszy pogrzebowej papieża oraz liturgii rozpoczynającej konklawę. Jeśli uczestniczy w wyborze następcy świętego Piotra, przewodniczy także samemu konklawę. Następnie pyta wybranego na papieża, czy przyjmuje wybór i jakie imię chce nosić. Zgodnie z reformą wprowadzoną przez Franciszka, urząd dziekana nie jest już dożywotni. Kadencja trwa 5 lat i może zostać przedłużona. Karol Darmoros, Vatican News.
4: Kardynał Tagle ma 69 lat i przed konklawę w 2025 po śmierci papieża Franciszka wymieniany był wśród jego możliwych następców.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA Navatnavi Pillai.
10: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navatnam.
4: Komitet Noblowski postanowił nagrodzić Pillai za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa, ogłoszono dziś w Oslo. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu, była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
4: Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku.
0: Prywatka z Radiem Plus. prezentuje Marek Sierocki.
12: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór i zapraszam na prywatkę, na dobry początek, hity z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Grupa Joy i Touch by Touch oraz Cissy Catch w piosence Cause You Are Young.

W dalszym ciągu wielkie hity z dekady lat 80., ale tym razem przenosimy się do Włoch. Umberto Tabini i Chelsea Cidiano, potem Fancy Bolero i Bad Boys Blue w nagraniu Pretty Young Girl.

0: Trio Bad Boys Blue utworem Pretty Young Girl zakończyło pierwszy dzisiejszy mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: To nasza piątkowa prywatka, w niej przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Grupa Avalanche i Johnny Johnny Come Home. Potem Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa i Iwan w piosence Fotonovela. Będzie również Sabrina z przebojem Boys, Boys, Boys.

To była Sabrina, w dalszym ciągu w naszym miksie przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Silent Circle, Touch in the Night, Sandra in the Heat of the Night, Eurythmics, Love is a Strangers i Anika w piosence Japanese Boy.

0: Brito utworem Buona Sera Ciao Ciao zakończył ten miks. Radio Plus.
1: Reklama. Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Dzisiejszego wieczoru na antenie Radia Plus dominują utwory z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Piano F i Song for Dennis, potem Valerie Dore, The Night i Ryan Simmons w utworze Lucky Guy.

0: To była Spania i Call Me, ten włoski hit zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Dzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ponownie na antenie Radia Plus kompozycja Dietera Bolena z duetu Modern Talking, ale tym razem występuje w swojej drugiej formacji Blue System w ich wykonaniu My Bed is Too Big, potem Rick Astley, Whenever You Need Somebody, Ken Laszlo Tonight i Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: To była Samantha Fox i Nothing's Gonna Stop Me Now. Ten utwór wyprodukowany przez trio Stock Aitken Waterman zakończył ten miks.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.

0: Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór na antenie Radia Plus. Taneczne klimaty, tym razem w klimatach latino. Grupa Chocolates i El Bimbo, potem Montserrat e Moliendo Café. Będą też dwa utwory w wykonaniu formacji Santa Esmeralda. Don't Let Me Be Misunderstood i House of the Rising Sun.

To był zespół Santa Esmeralda, a przed nami dwa utwory w wykonaniu duetu Otto and Hands Up i D.I.S.C.O. Potem grupa Magazine 60, Pancho Villa i Saragossa Band w nagraniu Agadoo.

była formacja Saragossa Band i Agado, a już za chwilę Smokey, If You Think You Know How To Love Me, potem Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy i grupa Beach Boys w piosence Kokomo.

tym miksie jeszcze Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, Eric Carman, Hungry Eyes i kolejny utwór z filmu Dirty Dancing, Bill Medley i Jennifer Warnes w piosence The Time of My Life.

pobudzić Jennifer Ronzi, Bill Medley z filmu Dirty Dancing, a już za chwilę Beata Bartelik i Sen na pogodne dni. Potem Paweł Kukiz i Jan Borysewicz, Jeśli tylko chcesz. Z serii polskich przebojów w tym miksie jeszcze Mafia i Imię deszczu.

Billy Joel, a nasz ostatni miks to typowe dyskotekowe hity z końca lat 70. ubiegłego wieku. Bonnie M. i Sunny, potem Donna Summer i

była Donna Summer, a przed nami Funky Town grupy Lips Incorporated, potem Richie Family, The Best Disco in Town, Chocolates, Kings of Clubs i Dalida wiązance Generacja 78.

Dalida, wiązanką Generacja 78, zakończyła naszą prywatkę. Zapraszam jutro od godziny 20. Kolejna prywatka na antenie Radia Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.